0: Super FM. Lato. Lato.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: war.
1: Super FM.
2: Super FM. Na lato.
1: Je suis désolée. Lo siento.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Prezydent nie odpuszcza referendum klimatycznego. Jest nowy wniosek. To nie anomalia, mówią eksperci o pogodzie w Polsce. Rusza nowy sezon Ekstraklasy, a wraz z nim nowe centrum VAR.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Prezydent nie odpuszcza w sprawie referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złożył do Sejmu drugi wniosek, tym razem z nowym pytaniem. Poprzednie senatorowie odrzucili jako tendencyjne. Teraz prezydent twierdzi, że proponuje prostsze sformułowanie. Mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
3: Jeśli senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
1: Referendum w nowej wersji miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Wczoraj w większości kraju znów padał deszcz. Dziś maksymalnie termometry mają pokazać 22 stopnie. Tak będzie głównie na zachodzie kraju. Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90., mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat Polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
1: Wysokie temperatury mają wrócić już w ten weekend. Na miesiąc do aresztu trafił egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Roman U. usłyszał zarzut przyjmowania łapówek w zamian za pomoc w zdawaniu egzaminów. O wręczanie mu łapówek podejrzanych jest 19 osób. Egzaminator nie przyznał się do zarzutów, może mu grozić nawet do 10 lat więzienia. Taka kara grozi też kursantom, którzy wręczyli łapówki. Zagranica. Powierzchnię blisko 5000 hektarów objął już pożar lasu w departamencie Gironde w południowo-zachodniej Francji. Z ogniem walczy około 800 strażaków, spłonęło kilka domów. Z zagrożonego terenu ewakuowanych zostało prawie 20 tysięcy mieszkańców i turystów. Ogień, prawdopodobnie wzniecony przypadkowo, pojawił się w środę wieczorem i rozprzestrzenił bardzo szybko w sosnowym lesie w popularnym regionie turystycznym Landy Gaskońskie. Teraz sport. Raków Częstochowa wygrał u siebie z Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Rewanż na Malcie odbędzie się 30 lipca. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Sędziowie od wideoweryfikacji w zaczynającym się dziś nowym sezonie będą pracować z nowego centrum VAR w Warszawie. To 5 sal, w których arbitrzy mają do dyspozycji 30 monitorów dotykowych, mówią sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski i wiceprezes związku Adam Kaźmierczak.
5: 5 stanowisk VAR jest tutaj w naszym budynku na Bitwie Warszawskiej. Jeden pokój, który pewnie w przyszłości można też zaadaptować jako pomieszczenie kolejne.
6: Komfort pracy już niewspółmierny do tego, co było na stadionach. Niejednokrotnie pomieszczenie 2x2, gdzie wstawiło się komputer, laptopa i praktycznie nie było miejsca na nic.
1: Pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraklasy o 18:00. Radomiak zagra w nim z Wieczystą.
2: Super FM. Pogoda.
7: Wczoraj w Szczecinie było dużo słońca i dzisiaj będzie podobnie, ale póki co mamy chłodny poranek i zdecydowanie nie przypomina on lata, o jakim marzyliśmy. Aktualnie jedynie 13 stopni, a odczuwalna jest niższa ze względu na wiatr. Maksymalnie dzisiaj do 22. Padać nie będzie, biometr będzie nam sprzyjać.
8: Lato. Dzień dobry, lato.
9: Lato.
7: A to miło ze strony biometu, że tak korzystnie na nas działa. Wierzę, przy piątku trzeba patrzeć optymistycznie, no bo weekend to już na horyzoncie. Gdyby weekend był piórkiem z wnętrza waszej kołdry, to miziałby was po stópkach. No a tak, no to co, to może was pomiziać partner, partnerka, pies mu też może, o kot jak macie, ogonem na przykład. Ja was będę budził powoli, bez pośpiechu, przecież mamy wakacje, a to jest program Dzień Dobry Lato. Tomek Janicki, cześć, witajcie. Razem z wami będę do 10:00.
8: Lato. Dzień Dobry Lato.

to w ogóle ta piosenka jest nie na czasie. To, kto tu śpiewa, że to ostatni dzień lata? Chociaż patrząc na pogodę, to faktycznie lato chyba się kończy. Teraz historia ze szczecińskich ulic. Mam dla was tutaj takie smaczki informacyjne o poranku, proszę bardzo. Jak się okazuje, pewien mężczyzna, ruszając spod świateł, celowo wprowadził auto w poślizg, wykonując tak zwany drift. No i historia była krótka, jak wspomniany pokaz, bo zatrzymała go policja. Przy okazji zatrzymali dowód rejestracyjny, no i wydali zakaz dalszej jazdy. I to w ogóle mało tego. Za niebezpieczny manewr stracił prawo jazdy. No i można sobie jedynie zaśpiewać jak Agnieszka Chylińska. Czy warto było szaleć tak? No i od razu odpowiadamy. Nie warto, nie warto.

Dua Lipa i Houdini. No, Dua Lipy nie ma, gramy dla was super muzykę, także w wakacje. To jest program Dzień Dobry Lato. Są dobrzy ludzie na tym świecie, jak się okazuje, słuchajcie. Bo jak czytam w kolorowej prasie, na terenie obwodu łowieckiego 115 dzierżawionego przez koło łowieckie Moczary w Szczecinie była potrzebna akcja ratunkowa, bo trzy jelenie zapadły się w bagnie. Podłowczy koła zawołał kolegów myśliwych, no i proszę, i zwierzęta uratowali, całe i zdrowe. Ja to mam wrażenie, że my też żyjemy w jakimś takim bagnie, no wciągnięci w pracę, obłożeni dokumentami, zapadamy się dzień w dzień coraz głębiej z problemami. No, niezłe bagno, można by było powiedzieć, ale to dobrze, bo już mamy piątek, już z tego bagna właśnie wychodzimy.

0: David Guetta nam tutaj o poranku tak ładnie zaśpiewam. No jeśli nie macie planów na wieczór, to teraz te plany mogą się wyklarować, słuchajcie. Jak się okazuje, dzisiaj i jutro wieczorem odbędzie się pokaz nowej iluminacji Zamku Książąt Pomorskich. No i tam są różne kolory świateł, prawda? Od niebieskiego przez czerwone, zielone, aż do biało-czerwonych i zielono-niebieskich, czyli barw Szczecina. Pokaz oczywiście darmowy, każdy może zobaczyć. No, najlepiej chyba z trasy zamkowej, tam będzie najlepiej widoczne. Oby tylko nie padało. Ale o pogodzie to już za chwilę, zostańcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Słońce zaszło,
3: ale energia może zostać.
2: Dlatego myślę o magazynie energii.
3: Dobry kierunek.
2: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
3: Właśnie tak.
2: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
3: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
1: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: To jest chłodny piątkowy poranek w Szczecinie. Aktualnie 13 na Bramie Portowej. Tyle samo na Placu Szerockiego. Nieco chłodniej w okolicach Mostu Długiego, tam 12. Ale maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia do 22. Wiatr umiarkowany, padać nie będzie. No, chyba że wypadniecie z zachwytu, kiedy dotrze do Was, że mamy piątek.
4: Lato. Dzień dobry, lato.
5: Lato.
0: A jak piątek, to i można wstać z uśmiechem, to i przywitać się radośnie, dać buziaka żonie, mężowi, partnerce, partnerowi, komu tam chcecie. Dzieci możecie ucałować też, o. A jak od poniedziałku zaczynacie urlop, to już w ogóle są powody do tego, żeby szybko wstać, skończyć ten piątek i rozpocząć upragniony urlop. A najlepiej wstawać z Super FM, to jest program Dzień Dobry Lato, Tomek Jański. Cześć, witajcie. No i teraz będziemy spełniać wasze sny razem z zespołem Kombi. Tak dla was gramy.
4: Lato. Dzień Dobry Lato.

0: No i super, muzyka się nie kończy, to można by było po prostu cały czas tak sobie puszczać, słuchać. Od razu dzień staje się piękniejszy. Są historie, które warto przemilczeć, oczywiście, ale tutaj to nie można przejść obojętnie wokół tego. Historia sprzed pewnego przedszkola w Szczecinie. Rodzic, konkretnie pewien tatuś, przyjechał po dziecko i wjechał na parking pracowniczy, gdzie podobno był tam zakaz wjazdu. No na to zareagowała dyrektorka placówki, by ten odjechał. Wspomniany rodzic tego nie zrobił. Zrobiła się awantura. Do tego nieprzyjemne docinki, wymiana zdań w obecności dzieci. Chcieli wzywać policję i tak dalej, i tak dalej. Z małej chmury zrobił się wielki deszcz. No ale jak to w przedszkolu? Ja to mam wrażenie, że dzieci są czasami mądrzejsze od rodziców, no. Ale to na to nic nie poradzimy. No. W końcu przedszkole rządzi się swoimi prawami. Rodzice jak dzieci.
1: J-Lo!

My dla was gramy, wysłuchacie, to jest piękne. I każdy tak się lubi budzić przy super muzyce w Super FM. Mówią, że nie ma przyrostu naturalnego, że spada ilość dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ja tu proszę bardzo, o, jak czytam, wczoraj na Pomorzanach na świecie pojawiły się 3 dziewczynki. Hania, Marysia i Zosia. Przy porodzie było obecnych blisko 20 osób. Bo o bezpieczeństwo mamy i córek zadbali lekarze, położne, pielęgniarki, anestezjolodzy i personel wspierający. No pozostaje zapytać, gdzie w tym wszystkim był mąż albo partner, o. Ale to miał, powiem wam tak, no jedno szczęście w domu było, teraz będzie miał 4 szczęścia. Łatwo nie będzie, ale z drugiej strony, kto by przypuszczał, że za jednym razem urodzi się trójka? A to trzeba pogratulować plemnikom. I radę mam na przyszłość. Dzieci już nie planować. A tak mówiąc otwarcie, to mamie i tacie życzę wszystkiego, co najlepsze i serdecznie gratuluję.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Słońce zaszło.
2: Ale energia może zostać.
1: Dlatego myślę o magazynie energii.
2: Dobry kierunek.
1: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
2: Właśnie tak.
1: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
2: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
6: I po reklamie.
7: Jest 7. Wiadomości Super FM.
8: Dziś znów zagrzmi, są ostrzeżenia przed burzami. Co dalej z PiS-em? W południe oświadczenie prezesa. Branża cukrownicza przeciwna podnoszeniu opłaty cukrowej.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla wschodniej Polski, konkretnie dla Podlasia, Lubelszczyzny, a także wschodnich powiatów Mazowsza i części Podkarpacia. W czasie burz mocniej popada do 30 mm deszczu. A w PiS-ie na razie cisza przed burzą. O północy minął termin ultimatum prezesa dla stronników Mateusza Morawieckiego, czyli czas na wybór: partia albo Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera. Zwolennicy Morawieckiego partyjnych lojalek nie podpisali, ale deklarują, że chcą pozostać w PiS-ie. Szans na pojednanie wewnątrz partii nie widzi już posłanka Agnieszka Wojciechowska van Hojkelom.
9: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
8: Więcej o przyszłości PiS-u dowiemy się zapewne w południe. Wtedy prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Polskie służby do wszystkich informacji o ewentualnych zagrożeniach podchodzą z należytą powagą i stanowczością, zapewnia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. A chodzi o ostrzeżenie ze strony MSZ Białorusi przed możliwym zamachem terrorystycznym na terytorium naszego kraju. Resort w Mińsku twierdzi, że zamach miałaby przygotowywać osoba skazana na Białorusi i pozbawiona niedawno przez polskie władze dodatkowej ochrony i prawa pobytu. A celem ataku według białoruskiego MSZ mają być niepełnoletnie dzieci mieszkającej w Polsce aktywistki, mającej białoruskie obywatelstwo. Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego, chce tego Ministerstwo Finansów. To byłby kolejny cios dla branży zmagającej się już z wysokimi kosztami produkcji i importem cukru z zagranicy, obniżającym ceny, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
10: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
8: Po proponowanych przez resort zmianach maksymalna stawka opłaty cukrowej wyniosłaby złoty 80 za litr. Budżetówka będzie musiała zacisnąć pasa. Ministerstwo Finansów mówi, że w najbliższych latach nie będzie pieniędzy na podwyżki pensji dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą sferę budżetową, mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.
11: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden. Nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
8: Ostrowski nie wykluczył jesienią protestów z powodu zapowiedzi zamrożenia wzrostu wynagrodzeń. Rekin, żarłacz biały zauważony w pobliżu znanego portugalskiego kurortu Nazaré na wybrzeżu Atlantyku. W czwartek dużych rozmiarów rekin zbliżył się do jachtu, z pokładu którego nagrano krótki film. Dla plaż w rejonie kurortu wydano już ostrzeżenie. Obecność żarłacza białego u brzegów Portugalii to rzadkość.
12: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
6: Super FM. Pogoda.
13: Nikt nie mówił, że październik czy wczesny listopad będziemy mieli w lipcu. No ale tak to trochę wygląda. Aktualnie 13 przy rondzie Giedroycie, a tyle samo na Gierosa. Chłodniej na Łasztowni, tam jedynie 12, na maksymalnie dzisiaj do 22. Po 8, tak jak patrzę na te mapy meteo, no, będzie nieco więcej słońca i ono zostanie z nami do końca dnia. Opadów dzisiaj matka natura nie przewiduje. No i to są dobre informacje w piątkowy poranek.
12: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
14: Lato. Dzień dobry, lato.
15: Lato.
14: Super FM.
13: Dobre informacje, bo możecie śmiało zorganizować jakiegoś grilla wieczorem. Znajomych zaprosić, rodzinę może. Albo ognicho, takie na dobre rozpoczęcie weekendu, żeby kiełba nadziana dobrze skwierczała. Ale nim ten grill, nim to ognisko i przyjemności, to jeszcze trzeba wstać, rozbudzić się, pójść do pracy, a może na badania, może na zakupy. To jest co robić. A Super FM zawsze będzie wam towarzyszyło. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest program Dzień Dobry Lato, a na zegarach 5 minut po godzinie 7.
14: Lato. Dzień dobry, lato.
13: No i to jest idealna piosenka na grilla. Mówisz do karkówki dzień dobry i ona już skwierczy i się cieszy.

0: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: No właśnie, to znaczy ten czas w takim razie, że tak będziemy za chwilę tutaj, będziecie wy odgadywać, a ja będę do was mówić. No i co? No i mamy piątek. Trzeba jeszcze biegusiem do pracy. Ale nim do tej pracy traficie, to zróbcie głośniej, bo właśnie teraz mam dla was pierwszą podpowiedź w naszej porannej zabawie. Posłuchaj i odgadnij. Na w tym tygodniu do zdobycia świeży i gorący jak poranna kajzerka voucher do restauracji Centrale. Co trzeba zrobić, aby go zdobyć? Ano, zadanie jest bajecznie proste. Ja wam podaję miejsce w Szczecinie, w którym można robić ciekawe rzeczy. A wy odgadujecie to miejsce i dzwonicie na nasz
0: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
2: Tak jest, a zagadka na dzisiaj jest bajecznie prosta. Uwaga, czytam. Nie za głębokie, ale także z plażą. Co to za miejsce w Szczecinie? 91 24 55. I macie szansę na zdobycie vouchera do restauracji Centrale. A jak już go zdobędziecie, to możecie powiedzieć do swojej drugiej połówki: zabieram cię, kochana, na kolację. No i wtedy dzieje się magia. Bo nie trzeba wieczorem robić kanapek, obierać ziemniaków na frytki, mięsa macerować. No tylko idziecie na gotowe i już, i delektujecie się smakami. Lepiej weekendu rozpocząć się nie da. Nie za głębokie, ale także z plażą. 91 24 55. Co to za miejsce w Szczecinie? Czekam na telefony. A kolejna podpowiedź po ósmej.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: A na zegarach 12 minut po godzinie 7.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Wakacje czuć w powietrzu, wakacje widać na szczecińskich drogach. Przejezdna energetyków w stronę centrum. Bez problemu dojedziecie z lewobrzeża na prawobrzeże, a i z prawobrzeża na lewobrzeże. Pamiętajcie, że za basenem górniczym w stronę miasta trwa remont torowiska i skrajny lewy pas ruchu jest wyłączony z użytku. Tam nie polecam dodawać intensywnie gazu, ani tym bardziej wyprzedzać, a i takie przypadki się zdarzały. Przejezdna Mieszka I w obu kierunkach, tak samo dobrze jedzie się południową. Nieco większy ruch w pobliżu węzła Łękno. Tam polecam razem z panem lektorem
1: noga z gazu.
2: No i to w ogóle polecam zdjąć ją nieco, żeby przy piątku nie dostać mandatu na dobre rozpoczęcie dnia. Chociaż dzisiaj świętujemy Dzień Policjanta, to jak już was zatrzymają, to mimo wszystko złóżcie najlepsze życzenia. Może skończy się na pouczeniu.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Tylko jak już was zatrzymają, to też nie przesadzajcie z tą prędkością. No, bądźcie mili, ale jednak kontrola to kontrola, nie? Na zegarach 20 minut po godzinie 7, to jest program Dzień Dobry Lato. No i tak dla was gramy, żeby dobrze rozpocząć ten dzień. Dobrze rozpocząć ten piątek i wejść z uśmiechem w weekend, bo to jest najpiękniejsze, co może nam się zdarzyć.

Ewelina Lisowska rozpędziła się w stronę słońca. To tak jak wy do pracy, no. Bądźcie jak Ewelina. Dajcie przykład dzieciom, że tylko pracą ludzie się bogacą. Dzisiaj, jak patrzę w kalendarzu, mamy 24 dzień lipca. To bardzo fajnie. I to jest w ogóle Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. Cokolwiek to znaczy, a można to świętować na wiele sposobów. Taka trochę może być też miłość platoniczna. Ale to wiecie, to bierzecie telefon w dłoń, to się w ogóle nie krępujcie. Wysyłajcie buziaczki.

0: tak zwane kiski SMS-em do partnerki, partnera. Zróbcie jej albo jemu dobry dzień. I to jest w ogóle międzynarodowe święto. To śmiało możecie wysyłać gdzieś w Europie albo, o, lepiej, na świecie takie buziaczki. Do Gianniego Infantino można za rewelacyjny mundial, proszę bardzo. Do prezydenta Trumpa za bujną czuprynę i chęć świętowania z Hiszpanami po meczu finałowym. Oto zawsze znajdzie się powód, by wysłać buziaczkę. Ja was nigdzie nie wysyłam, bo już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przygotował i przedstawi dla was Piotr Jarząbek. Zróbcie głośniej i zostańcie razem z nami.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku, tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
3: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
4: No właśnie, widzę.
3: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
4: Serio? To czemu ja się tu męczę?
3: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
5: Słońce zaszło,
6: ale energia może zostać.
5: Dlatego myślę o magazynie energii.
6: Dobry kierunek.
5: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
6: Właśnie tak.
5: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
6: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
2: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.
8: Codziennie to się opłaca.
7: Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
11: Piotr Jarząbek, dzień dobry. Budowa, tu cytat, międzypokoleniowej strefy rekreacji, czyli rozpoczęła się realizacja zwycięskiego projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W jego ramach, w kwartale ograniczonym ulicami Władysława Łokietka, Bogusława X i Bolesława Krzywoustego, powstanie park. Inwestycja obejmuje wybudowanie alejek, będzie także 4,5 tysiąca nowych nasadzeń. Powstanie także plac zabaw oraz siłownia pod chmurką. Prace mają zakończyć się na początku września. Ich koszt to prawie 600 tysięcy złotych z SBO.
1: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
11: Od wczoraj stoi przy wałach Chrobrego, jeszcze tylko dzisiaj można go zwiedzać. ORP Iskra przypłynął do Szczecina i wzbudził zainteresowanie mieszkańców. Na miejscu był nasz reporter.
12: Może skorzystamy, bo my tu jesteśmy z małżonką turystycznie, więc kto wie.
13: Można wejść na pokład?
14: Jest planowane zwiedzanie tej jednostki.
13: Zobaczymy. Zaraz męża zapytam, czy ma ochotę, bo statek wygląda imponująco. Żaglowiec. Piękne wrażenie, naprawdę.
11: ORP Iskra w Szczecinie postoi do soboty, ale jeszcze tylko dzisiaj można go zwiedzać w godzinach od 10 do 18.
1: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
11: Jestem spokojny przed swoim debiutem, mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener Pogoni Szczecin Oskar Garcia, dla którego dzisiejsze spotkanie z Legią Warszawa będzie pierwszym za sterami Dumy Pomorza. Jak zapewniał, to nie on jest w tym meczu najważniejszy. trzy.
15: Pierwsze mecze zawsze są szczególne. Ten mecz jest przede wszystkim istotny i ważny dlatego, że zaczynamy sezon, że przyjeżdża do nas duży klub, jaki jest Legia Warszawa. Z tego względu, że będziemy mieli pełny stadion, a nie dlatego, że ja jestem trenerem i że to będzie mój debiut.
11: A początek starcia Pogoni Szczecin z Legią Warszawa dzisiaj o 20:30 na stadionie imienia Floriana Krygiera.
16: Super FM Sport.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mało efektowny początek walki o awans do Ligi Konferencji w wykonaniu polskich drużyn. GKS Katowice przegrał na wyjeździe Zemyszka Żylina 1-2, a Raków Częstochowa wprawdzie wygrał 3-1, ale ze słabiutką Walettą i to po niezbyt dobrej grze, mówi trener Dawid Kroczek.
18: Taki podwójny obraz spotkania. Pierwsza połowa ospała zbytną intensywnością z naszej strony, tak naprawdę w każdej fazie. Tak liczyliśmy, że w takim trybie ekonomicznym coś zbudujemy, stworzymy sytuację, strzelimy bramkę. Natomiast druga połowa, więcej momentów pod kątem narzucenia intensywności takiej naszej gry, jeżeli chodzi o atakowanie, przyspieszenie.
17: Rewanżowe mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji za tydzień. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Fajerwerków nie było. Kapitan naszej kadry na razie nie zadeklarował jednoznacznie, czy będzie do dyspozycji trenera Jana Urbana na wrześniowe mecze Ligi Narodów, na co liczy sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski.
19: Co do zasady, kalendarz FIFA jest tak zorganizowany, żeby wszystkie federacje miały możliwość przejęcia swoich zawodników w terminach meczów reprezentacji, tak samo MLS ma obowiązek zwalniać zawodników na mecze reprezentacji. Oczywiście dochodzi ten czynnik lotu, czynnik zmiany czasu. Na Roberta oczywiście liczymy.
17: A Polska pierwszy mecz w Lidze Narodów zagra 25 września z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Mamy pierwszy medal na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City, ale nie ten, którego się wszyscy spodziewali, bo Klaudia Zwolińska, która rok temu wywalczyła tytuły w K1 i C1, tym razem była dopiero 10 w swojej koronnej konkurencji kajakowych jedynek. Błysnął za to Michał Pasiut. W tej konkurencji 35-latek przegrał tylko z Czechem Jakubem Krejczym.
20: Czułem to dziś, to był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki, lubię przejazdy po walcach, co udowodniły moje dwa przejazdy. Szkoda, że to złoto uciekło dosłownie mgnienie okiem, ale no kolega, co stoi tutaj obok, jest młody i silny, ja już jestem stary. Więc daruję mu tym razem.
17: Srebro Mistrzostw Świata to życiowy sukces Pasiuta.
16: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
10: Super FM. Pogoda.
0: Za oknami dzisiaj w ciągu dnia dużo słońca, ale te promienie nie będą aż tak ciepłe, jakbyśmy tego oczekiwali w połowie lipca. Aktualnie 13 na placu Rodu, a tyle samo na Kościuszki czy Rondzie Uniwersyteckim. Nieco chłodniej przy Morskim Centrum Nauki, a maksymalnie dzisiaj do 22 bez opadów, więc parasol zostawcie w domu.
16: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
21: Lato. Dzień dobry, lato.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Słuchaczka Ewa napisała, że pędzi do pracy i nadziwić się nie może, że nie ma korków. No to słuchaj, droga Ewo, cierpliwości, no będą na pewno, tyle że po południu. No tak przewidując przyszłość, to może być zakorkowana szóstka i jest trzy w stronę Świnoujścia, ale póki co tam przejezdnie, niech tak będzie jak najdłużej. Tłoczno robi się w okolicy Placu Szarych Szeregów. Największy ruch jest na Piłsudskiego i Wielkopolski, ale nie jest to taki ruch, jaki znamy tu z popołudnia. Przybywa zmotoryzowanych na Zwierzynieckiej w stronę Struga, tam może się nieco korkować do Kurzej, ale potem Struga przejezdna. Pamiętajcie, że ze względu na remont torowiska wyłączony jest z użytku lewy pas w stronę centrum, tuż za basenem górniczym. Nie warto dodawać tutaj dużo gazu, a zawsze możecie przekazać tam najświeższe informacje z dróg. To wystarczy wybrać tylko
3: pomarańczowy telefon radia Super FM 91 24 55.
2: Dokładnie tak. Wybieracie, dzwonicie, przekazujecie informacje i już. Chyba, że chcecie kogoś pozdrowić, to też śmiało dzwońcie. Przecież jesteśmy dla was.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

energetyzująco. Rag & Bone Man w Dzień Dobry Lato w Super FM. Ja to mam wrażenie, że jakby z codziennych informacji ze Szczecina stworzyć scenariusz, a to mielibyśmy genialną tragikomedię. Daleko nie szukając, przeglądam naszą stronę super.fm. No i taki artykuł mi się tutaj pojawił, wpadł w ręce. Szczecinianin uciekał przed policją i schował się w śmietniku. No, ciekawie zaczyna się robić. Najpierw spowodował kolizję. Zignorował patrol drogówki, porzucił auto i zbiegł. No i w efekcie schował się w śmietniku. Śmierdząca sprawa, tym bardziej, że wspomniany 30-latek był pod wpływem narkotyków i alkoholu. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale facet ewidentnie chciał się pobawić w chowanego. Szkoda tylko, że z funkcjonariuszami, no i ci go szybko znaleźli. I po zabawie. Ale czemu śmietnik, to nie wiem, to do kosza na pranie mógł się schować, to chociażby jakoś było, no nie wiem, no, do bieliźniarki może, o.

0: No i tak mogłoby lecieć i lecieć w kółko cały czas. I tak dla was gramy w piątkowy poranek, w dzień dobry lato. Ale warto wiedzieć, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dlatego zróbcie głośniej, bo już za chwilę najnowsze wydanie wiadomości w Super FM. Te przygotowała i przedstawi dla was Miriam Lipińska, a w nich między innymi o podatkach dla cyfrowych gigantów. Zostańcie razem z nami, bo już po ósmej kolejna podpowiedź do naszej porannej zabawy, a do zdobycia voucher do restauracji Centrale.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
5: Zapraszam. Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na Agacie. Agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino, najbliżej Ciebie.
14: I po reklamie.
15: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
16: Prezydent forsuje pomysł referendum klimatycznego, wraca z nowym pytaniem. Będzie podatek od cyfrowych gigantów? A na koniec o aplikacji, która pomaga studentom znaleźć idealne mieszkanie na wynajem.
14: Super FM. Wiadomości.
16: Miriam Lipińska. Prezydent nie rezygnuje z referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złożył w Senacie drugi wniosek z nowym, jak twierdzi, neutralnym pytaniem. Wcześniejszą wersję referendalnego pytania senatorowie odrzucili, twierdząc, że jest tendencyjne. Nowe brzmi:
17: czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
16: Mówi prezydent i zwraca się do Senatu.
17: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
16: Prezydent proponuje, by głosowanie odbyło się 27 września. Ostatnie słowo należy jednak do Senatu. Na początku przyszłego tygodnia Ministerstwo Cyfryzacji ma pokazać projekt ustawy w sprawie podatku cyfrowego. Będą nim objęci giganci technologiczni, którzy generują w Polsce 25 milionów złotych przychodu. Podatek w wysokości 3% obejmie zyski m.in. z reklam na platformach, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
8: Jeżeli ktoś czerpie miliardowe zyski z polskiego rynku, a w żaden sposób nie dokłada się do rozwoju gospodarki Polski, powinien płacić taki podatek, ponieważ to jest wypełnienie luki systemowej, która powstała ze względu na nowe modele biznesowe.
16: Firmy, które zainwestują w Polsce, będą mogły liczyć na ulgi w podatku cyfrowym. Gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane dopiero wtedy, gdy senior sam o nie poprosi. Na dodatek większość gmin nie monitoruje sytuacji seniorów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
18: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
16: Dlatego samorządowcy z Unii Miasteczek Polskich chcą zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia, mówi prezes zarządu Unii Grzegorz Cichy.
19: Ten system informacji ma dać nam na przykład wiedzę o tym, że mamy osoby ze szczególnymi potrzebami, bo takich danych my nie dostaniemy.
16: NIK apeluje do gmin, by lepiej monitorowały sytuację osób starszych i przygotowały usługi opiekuńcze na przyszłe potrzeby. Pomaga znaleźć współlokatorów i mieszkanie pasujące do budżetu, lokalizacji, stylu życia i charakteru użytkownika. Mowa o aplikacji stworzonej przez studentów uczelni z Wrocławia. Podczas rejestracji użytkownik wypełnia krótką ankietę i odpowiada na kilka pytań. Na przykład o to, czy jest rannym ptaszkiem, czy raczej nocnym markiem, ale też jaką dzielnicę preferuje i ile może zapłacić za wynajem. Apka o nazwie Rent Friends działa na razie tylko w stolicy Dolnego Śląska, ale jej twórcy już pracują nad wdrożeniem jej w innych akademickich miastach.
20: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
14: Super FM. Pogoda.
0: Lato w kalendarzu, wczesna jesień za oknami. Tak można by opisać aktualne temperatury, bo teraz jedynie 14 w okolicy Bramy Portowej, tyle samo na rondzie Hakena, maksymalnie dzisiaj do 22, ale dużo słońca. Biometr będzie dzisiaj naszym serdecznym przyjacielem. Oj, niech takim pozostanie jak najdłużej.
20: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
21: Lato. Dzień dobry, lato.
22: Lato.
21: Super FM.
0: To ja mam taki pomysł, może niech biometr będzie dzisiaj jak Gucio. Bo Gucio to był przyjaciel pszczółki Mai, a dzisiaj świętujemy właśnie Dzień Pszczółki Mai. No to co, panowie, jak macie za partnerkę Maję, to dawaj składać życzenia. Bądźcie takim Guciem, najlepiej z muzyką w tle. Proszę bardzo, ja wam zrobię nastrój.
23: Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają.
0: Tak ją zowią.
23: Wszyscy Maję znają i kochają. Maja fruwa tu i tam.
0: Można się przenieść do czasów dzieciństwa. Tak jest dokładnie. To jest program Dzień Dobry Lato. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. A już za chwilę kolejna podpowiedź w naszej porannej zabawie. Posłuchaj i odgadnij. A w tym tygodniu do zdobycia voucher do restauracji Centrale. Na zegarach 5 minut po godzinie 8, a ja będę z wami do 10.
21: Lato. Dzień dobry, lato.
22: Lato.

0: do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: No i to jest ta chwila, kiedy odkładamy wszystkie nasze obowiązki na później. Nie sznurujemy butów teraz, nie prasujemy koszuli, nie myjemy zębów. Wręcz odkładamy szczoteczkę, by dobrze słyszeć kolejną poranną podpowiedź w wakacyjnej zabawie Radia Super FM. A w tym tygodniu do zdobycia voucher do restauracji Centralem. Co trzeba zrobić, aby go zdobyć? Ano trzeba wybrać na telefonie nasz...
3: pomarańczowy telefon Radia Super FM. 91 24 55.
2: I odgadnąć miejsce, o jakim myślę, które jest w Szczecinie. Pierwsza część podpowiedzi brzmiała: nie za głębokie, ale także z plażą. No i teraz czas na ciąg dalszy. Tramwajem na pętlę dojedziesz, o tym wszyscy marzą. Co to za miejsce w Szczecinie? 91 24 55. Voucher czeka. Dodam, że wczoraj tam była biała flaga. Ale więcej już nic nie dodaje. Telefon czeka, 91 24 55. Nie za głębokie, ale także z plażą. Tramwajem na pętlę dojedziesz. O tym wszyscy marzą. Co to za miejsce w Szczecinie? Kto zdobędzie voucherem? Telefon w dłoń i dajcie sobie szansę na smaczną kolację.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: To jest spokojny poranek na drogach w Szczecinie. Bez większych utrudnień dojedziecie do centrum, jadąc z prawobrzeżnej części miasta, czy to ulicą Eskadrową i Gdańską, czy Floriana Krygiera, podróżując z Podjuch na rondzie Gierosa, gdzie zawsze jest spory ruch. Teraz także bez kłopotu przejedziecie przez to skrzyżowanie. To samo dotyczy także ronda Giedroycia na Niebuszewie, przejezdna Krasińskiego, Kołłątaja czy Staszica. Nieco większy ruch na Nabrzeżu Wieleckim. Tutaj korkuje się zarówno od strony ulicy Kolumba, jak i Jana Skolna. A i to tyle co do utrudnień. Dzisiaj po Szczecinie jeździ się naprawdę bardzo przyjemnie.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

Jak nie ma słońca za oknem, a póki co nie ma, to zawsze możecie iść z duchem Wiktora Dyduły i powiedzieć głośno: tam słońce, gdzie my, i będziecie mieli piękny, pogodny poranek. No.

0: Dobrej muzyki nigdy za wiele, no ale ważne jest także to, co dzieje się w Szczecinie, dlatego już za chwilę w studiu Radia Super FM pojawi się Piotr Jarząbek z najnowszym serwisem informacyjnym. Zostańcie razem z nami i nie odchodźcie daleko.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
7: Piotr Jarząbek, zapraszam. Miejsce dobrze widoczne przy przejeździe przez trasę zamkową uzyska nowe barwy. Chodzi o zamek Książąt Pomorskich, na którego ścianie od dzisiaj wyświetlane będą wyjątkowe iluminacje. To jeden z efektów zakończonej rewitalizacji zamkowych tarasów i skrzydła północnego. Pełne efekty modernizacji szczecinianie będą mogli zobaczyć w piątkowy wieczór, mówi Wioleta Słoka, pełniąca obowiązki dyrektora Zamku Książąt Pomorskich.
8: Iluminacje będą pokazane we wszystkich swoich możliwościach, w pięciu barwach, w zielonej, w niebieskiej, w biało-czerwonej oraz oczywiście w neutralnej. Po tym pokazie iluminacji zapraszamy do nocnego zwiedzania wraz z przewodnikiem w asyście rycerzy.
7: Iluminacje na zamku rozpoczną się w piątek, 24 lipca, czyli dzisiaj o godzinie 22. To jednak nie jedyna atrakcja zaplanowana na ten weekend. Szczegółów szukajcie na stronie internetowej.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
7: Wracają bezpośrednie rejsy ze Szczecina do Świnoujścia. To odpowiedź powiatu polickiego na głosy pasażerów tramwaju wodnego, którzy chcieli spędzić więcej czasu nad morzem. Będą mogli to zrobić od początku sierpnia. Po zmianach jednostka będzie kursowała na trasach Szczecin, Stepnica, Trzebież, Świnoujście oraz Nowe Warpno, Świnoujście. Zmiana dotyczy tego pierwszego połączenia. Pasażerowie ze Szczecina wyruszą po 7 i będą w Świnoujściu o 12, a kurs powrotny zaplanowano na godzinę 17.
1: Więcej na stronie super.fm.
7: Nie tylko Pogoń Szczecin rozpoczyna swój ligowy sezon w ten weekend. Do rywalizacji w Betclic drugiej lidze powraca Świt Szczecin, który na swoim stadionie podejmie Górnik Łęczna. Duma Północy przystępuje do rozgrywek w dość mocno przebudowanym składzie. W jej szeregach nie ma już chociażby Roberta Obsta, Grzegorza Awtyki czy Oskara Klona. W gronie nowych nazwisk jest za to Aleksander Gorgon, Mateusz Abramowicz oraz Jakub Rajczykowski. Łącznie klub ze Szczecina opuściło 13 zawodników. W składzie pojawiło się 7 nowych piłkarzy. Którzy z nich wybiegną na murawę w starciu z Górnikiem Łęczna? O tym przekonamy się w sobotę. Początek meczu Świt-Górnik o 18:00 na stadionie przy ulicy Stołczyńskiej.
1: Super FM. Sport.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Raków Częstochowa z dwubramkową zaliczką GKS Katowice będzie musiał odrobić straty u siebie, jeśli chce awansować do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków pokonał Valletę 3-1, a Gieksa, choć prowadziła 1-0, przegrała w Żlinie z MŚK 1-2, mówi trener Rafał Górak.
10: Bardzo dużo umiejętności należało włożyć to, aby dzisiaj przeciwstawić się rywalowi, bardzo intensywnym rywalowi, który wiedzieliśmy, który gra bardzo intensywną piłkę i który dostanie takiego wiatru w żagle, to jest bardzo trudny do zatrzymania. Mieliśmy momenty, kiedy rzeczywiście zatrzymać przeciwnika było ciężko.
9: Rewanżowe mecze za tydzień. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. PZPN zainauguruje dziś Centrum VAR. Sędziowie, którzy przy monitorach pomagają arbitrowi głównemu przy meczach ekstraklasy, będą pracować już nie ze specjalnych wozów, tylko z biurowca piłkarskiego związku. Przemysławowi Pozowskiemu opowiedzieli o tym sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski i wiceprezes związku Adam Kaźmierczak.
11: 5 stanowisk VAR jest tutaj w naszym budynku na Bitwie Warszawskiej. Jeden pokój, który pewnie w przyszłości można też zaadaptować jako pomieszczenie kolejne.
12: Komfort pracy już niewspółmierny do tego, co było na stadionach. Niejednokrotnie pomieszczenie 2x2, gdzie wstawiło się komputer, laptopa i praktycznie nie było miejsca na nic.
11: Nie jest to na pewno tylko biurko. Kilkaset metrów powierzchni biurowej w nowoczesnym biurowcu, przygotowane tak naprawdę od zera tylko i wyłącznie pod pracę sędziów. Każdy pokój wyposażony w monitory, każdy pokój wyposażony w stację roboczą dla operatora, każdy pokój z klimatyzacją, każdy pokój z odpowiednim setupem, dający komfort tak naprawdę pracy sędziemu.
12: Dla nas tym efektem nadrzędnym ma być to, żeby tych błędnych decyzji na boisku było najlepiej zero, a jak nie, no to ten niewielki procent.
9: A pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraklasy już dziś o 18:00 Radomiak zagra w nim z wieczystą Kraków. Richard Carapaz wygrał 18 etap wyścigularskiego Tour de France. Ekwadorczyk zaatakował 4 km przed metą i wyprzedził Worsier Merlem w Alpach o 45 sekund Mauro Schmida. Żółtą koszulkę lidera zachował Tadej Pogacar. Słoweniec w klasyfikacji generalnej ma ponad 4,5 minuty przewagi nad Belgiem Remco Evenepoelem.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
0: Patrzę za okno naszego radiowego studia. No i co? No i póki co chmury. Ale to jest ważne, że z tych chmur dzisiaj... No nie spadnie ani kropla deszczu. Po 10 już powinno się rozpogadać, a słupki rtęci powędrują dzisiaj do 22 kreski. Jutro 24, a w niedzielę przelotne opady deszczu, więc jak planujecie pobyt na plaży, sugeruję w sobotę. Wtedy do 24 i więcej słońca.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
13: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: 24 minuty zostały do godziny 9. No i teraz nas rozbudzi po szwedzku Roxette i Big Love. No tak, no. Miłości nigdy za wiele, prawda? To sobie pośpiewajmy.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Gdybym miał wymienić dzisiaj ulice, po których jeździło się nieco gorzej ze względu na korki czy utrudnienia, to wymieniłbym jedynie Nabrzeże Wieleckie. Tam nadal sporo zmotoryzowanych czeka na przejazd przez skrzyżowanie na Wyszyńskiego. Tłoczno także na Zwierzynieckiej w stronę Struga. Ale na przykład jeżeli pędzicie na lotnisko, bo właśnie dzisiaj zaczynacie urlop i lecicie jakimś czarterem w ciepłe kraje, to na samolot zdążycie, bo S3 i A6 w stronę Goleniowa przejezdna. Oby tak było i po południu, więc każdemu polecam i życzę, by zdjąć nogę z gazu i dojechać bezpiecznie do celu, tym bardziej, kiedy wyjeżdżacie albo na weekend, albo na wakacje. Kolejna pomoc drogowa po 15, na nią zapraszam już teraz.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Denzel jeszcze przed 9 w porannym programie. Dzień dobry, lato, patrzę na zegarek, 12 minut zostało do godziny 9. No i tak się możemy witać o poranku, z uśmiechem, z radością, że dotrwaliśmy do piątku. Na ten weekend sporo atrakcji czeka na szczecinianki i szczecinian. Mam tu propozycję nie do odrzucenia, proszę bardzo. Rusza 17. edycja Jarmarku Jakubowego. Jak się okazuje, to będzie jedna z największych edycji. Mamy komentarz kierownika Doriana Siekierka. Prosimy bardzo.
1: Ponad 310 stoisk od zamku aż po straż pożarną, również na ulicy Farnej i Sołdysiej i oczywiście ulica obok katedry, czyli ulica Świętego Jakuba.
0: Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Super FM, więc jeśli nie macie pomysłu, jak spędzić ten nadchodzący weekend, a to właśnie wasze plany się w pełni wyklarowały. Czyli dzisiaj wieczorem grill, to już żeśmy ustalili, a jutro na jarmarki, proszę bardzo. W niedzielę pada, to są planszówki w domu i każdy jest szczęśliwy. Takie wakacje.

0: Na zegarach zbliża się godzina 9, to czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Na nie zapraszam w imieniu Miriam Lipińskiej. Zróbcie głośniej, a już po 9 zadzwonię do kogoś z was, kto wygra dzisiejszy voucher do restauracji Centrala. I mam tu ostatnie przypomnienie naszej wakacyjnej zagadki. Jak ono brzmiało? Ano brzmiało tak, nie za głębokie, ale także z plażą, tramwajem na pętlę dojedziesz. Wszyscy o tym marzą. Czekam na telefony do 9, czyli zostało jeszcze jakieś, no ile? 2,5 minuty. A potem dzwonimy.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
4: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino, najbliżej Ciebie.
8: I po reklamie.
1: Jest 9. Wiadomości Super FM.
9: Ceny paliw konsekwentnie idą w górę. Jakie są prognozy? Frekwencyjny rekord podczas rekrutacji na uczelnie medyczne. Zajrzymy też do Gdańska. Jego centrum opanowują kupcy. Jutro rusza jarmark Świętego Dominika.
8: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Benzyna kosztuje już średnio 7,30 zł za litr, a olej napędowy 7,64 zł. Eksperci nie pozostawiają złudzeń przez wciąż napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw nadal będą szły w górę, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z epetrol.pl.
10: Wyraźna zmiana będzie zapewne faktem, zwłaszcza w przypadku diesla. Ona będzie mocniej odczuwalna, bo diesel w hurcie dużo szybciej drożeje. Perspektywa kolejnego tygodnia to jest, myślę, jakieś 20 nawet groszy więcej.
9: Tylko autogaz niespodziewanie potaniał w ostatnich dniach o kilka groszy, ale w tym przypadku analitycy też wieszczą wkrótce cenowe odbicie. Co dalej z PiS-em? W południe wszystko będzie jasne. Właśnie wtedy oświadczenie ma wygłosić prezes Jarosław Kaczyński. O północy minął termin ultimatum, jakie postawił on blisko 40-osobowej grupie zwolenników Mateusza Morawieckiego, które brzmiało: członkostwo w PiS-ie albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Zwolennicy byłego premiera się nie ugięli i nie podpisali partyjnych lojalek. Co to oznacza z punktu widzenia ich politycznej przyszłości, mówi Robert Telus z PiS-u.
11: Nie podporządkowali się pod decyzję i z automatu powinni wyszli po prostu z partii.
9: Wczorajsze blisko 3-godzinne spotkanie ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki nie przyniosło przełomu, a przybliżyło rozłam. Tegoroczna rekrutacja na uczelniach medycznych jest rekordowa i to pomimo, że Ministerstwo Zdrowia przyznało w tym roku wyższe limity przyjęć na medycynę. W skali kraju przybyło ponad 200 miejsc na studia lekarskie. A powodów jest kilka. Młodych kusi wizja możliwych rekordowych zarobków, o których ostatnio głośno, ale to też kwestia tego, że kierunek lekarski po raz pierwszy oferuje aż 39 uczelni, a o indeksy rywalizuje podwójny rocznik maturzystów.
12: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji w stosunku do roku ubiegłego. Od wielu lat najpopularniejszym kierunkiem studiów jest stomatologia. W tym roku o jedno miejsce na tym kierunku ubiegały się aż 24 osoby.
9: Przyznaje Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. By dostać się w tym roku na medycynę, na przykład na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w rekrutacji trzeba było zdobyć co najmniej 180 na 200 możliwych punktów. Jutro w południe w Gdańsku ruszy jarmark Świętego Dominika. Rozpocznie się od symbolicznego przekazania kluczy do miasta kupcom. W tym roku z powodu remontów w centrum miasta jest kilka zmian organizacyjnych. Między innymi sprzedawcy antyków na jarmarku zostali przeniesieni z długich ogrodów na targ węglowy, mówi prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
13: Więc w liczbach jest trochę mniejszy, 715 wystawców, ale to jest to, o czym zawsze stawialiśmy. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy tysiąca namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
9: Tradycyjnie po ceremonii otwarcia ulicami Gdańska ruszy kolorowa parada, która przejdzie od fontanny Neptuna aż do skweru Heweliusza.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
8: Super FM. Pogoda.
0: Może i są chmury. Może i słońce jeszcze się nie przebiło przez te obłoki, by otulić nas promieniami od samego rana, ale gwarantuję wam, że to słońce pojawi się już po 10 i będzie nam towarzyszyło do końca dnia. Maksymalnie dzisiaj w Szczecinie do 23, jutro 25, w niedzielę deszcz i chłodniej, bo jedynie 22. Jak planujecie weekend na świeżym powietrzu, to sugeruję zweryfikować aurę na najbliższe dni. No chyba, że lubicie chodzić w deszczu, a to proszę bardzo, parasol zostawcie w domu.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
14: Lato. Dzień dobry, lato.
15: Lato.
14: Super.
0: No i dzisiaj ten parasol się nie przyda, więc śmiało możecie zostawić go w domu, w samochodzie, gdzie chcecie. Już za chwilę ktoś z was zdobędzie voucher do restauracji Centrale w ramach naszej porannej zabawy Radia Super FM. I jak już go zdobędziecie, to umawiacie się na romantyczną kolację albo może na obiad, kto wie, jak nie chcecie gotować w weekend i już. I po co brudzić ręce i naczynia w domu, kiedy można wykorzystać voucher. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest program Dzień Dobry Lato, a na zegarach 5 minut po godzinie 9.
14: Lato. Dzień dobry, lato.

0: do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Moment, na który wszyscy z niecierpliwością czekają. Moment, w którym liczymy, że zadzwoni telefon, a to właśnie może ja zdobędę voucher na pyszną kolację w restauracji Centrale. Zaraz się tego dowiemy, kto ten voucher zdobędzie. 91 2 4 5 5. Halo, halo.
3: Halo, halo.
2: No, dzień dobry, powiedz, jak masz na imię?
3: Julita.
2: No to Julita, powiedz, jak ci mija dzień? Jesteś na urlopie, przed urlopem, w pracy, pijesz kawę, herbatę, jak tam? Co u ciebie się dzieje, powiedz?
3: W pracy siedzę i księguję.
2: I księgujesz, czyli jesteś księgową?
3: Tak.
2: No dobra, ale to taka fajna robota, czy raczej byś powiedziała, a gdybyś miała możliwość, żeby zmienić, to byś zmieniła na coś takiego bardziej, nie wiem.
3: Nie, fajna, ciekawa.
2: No można słuchać radia, to jest pierwszy plus, prawda?
3: Dokładnie.
2: Można zdobywać fajne nagrody, takie jak na przykład voucher do restauracji Centrale. Pierwszy raz się do nas dodzwoniłaś? Powiedz, jak to było?
3: Pierwszy raz mi się udało.
2: Słuchaj, no to pierwszy raz zadzwoniłaś i pierwszy raz prawdopodobnie wygrasz za chwilę. Ja przypomnę zagadkę na dzisiaj. Nie za głębokie, ale także z plażą, tramwajem, na pętle dojedziesz. Wszyscy o tym marzą. Co to jest za miejsce, Jolita?
3: Jezioro Głębokie.
2: Tak jest. To jest Jezioro Głębokie. Ja nie chciałem mówić, słuchaj, że jakby już w pytaniu jest odpowiedź, ale tak to trochę zabrzmiało. Słuchaj, no voucher do odebrania jest w Radiu Super FM. Byłaś już u nas kiedyś, czy nie byłaś jeszcze? Nie miałaś okazji?
3: Nie, jeszcze nie byłam.
2: No to zapraszamy cię gorąco i serdecznie. Słuchaj, plac Rodła 8, czwarte piętro. Voucher na ciebie czeka. Z kim pójdziesz na tą kolację? Albo na obiad może?
3: Jak dobrze pójdzie, to z mężem, jak wróci.
2: To liczmy na to, słuchaj, że on tego nie słyszał. Że zrobisz dla niego fajną niespodziankę, słuchaj.
3: Dobra.
2: Pięknego weekendu ci życzę w takim razie.
3: Dziękuję ślicznie.
2: Trzymaj się ciepło. Hej, hej, hej, hej, dziękuję.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.

0: Tak, nam Pink zagrała. 4 minuty zostały do godziny 9.30, a to oznacza, że już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości lokalnych. Te przygotował i przedstawi dla Was Piotr Jarząbek. Nie zabraknie także informacji sportowych, serwisu Wakacje w Mieście czy Letniej Linii Brzegowej. No mamy dla Was taką porcję najważniejszych wiadomości na ten piątkowy poranek. Poranek, bo latem to ten dzień się tak wydłuża, no, że niektórzy wstają dopiero po 10:00 albo przed 10:00. Niby przed południa, a jednak poranek. Jowita wygrała dzisiaj voucher do restauracji Centrale. Mówiła, że zabierze ze sobą męża na wyjątkową kolację we dwoje. I bardzo dobrze, i po co mają ziemniaki obierać wieczorem we dwoje, żeby zrobić kolację, jak mogą sobie, prawda, wyjść kulturalnie, przy świecach, w pięknej aurze, atmosferze, z muzyką na żywo. No a już w poniedziałek kolejna zabawa, tym razem do zdobycia będą vouchery do kliniki stomatologicznej ExcelMed. O szczegółach dowiecie się tylko w Super FM i tylko w poranku, w naszej porannej zabawie. Posłuchaj i odgadnij. To wszystko robimy dla Was. A już za chwilę najświeższa porcja wiadomości. Zróbcie głośniej, żeby nic Was nie ominęło i zostańcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
6: 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek

0: 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
1: Zapraszam. Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
3: Przy mikrofonie Piotr Jarząbek. Na początek krótka informacja dla kierowców. Od poniedziałku wznowienie prac na ulicy Zbójnickiej na Gumieńcach. Zgodnie z prośbą mieszkańców na czas robót wyznaczona zostanie droga technologiczna. Przejazd będzie jednym pasem od ulicy Europejskiej do granicy miasta. Dojechać do posesji będzie można więc tylko od tej strony, a wyjeżdżając trzeba będzie się skierować w stronę Ostoi. Wjazd na ulicę Zbójnicką od strony Ostoi nie będzie możliwy. Te zmiany zostaną wprowadzone w poniedziałek, 27 lipca w Radiu Super FM. Będziemy jeszcze o tym przypominać.
4: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
3: Na przyszłe wakacje ma być gotowy kolejny odcinek w sieci dróg rowerowych Blue Velo wokół Zalewu Szczecińskiego. Tym razem poprowadzony po wale przeciwpowodziowym na odcinku Stepnica-Kopice. Nawierzchnia będzie złożona z betonowych płyt wygodnych do jazdy, informuje wykonawca. Nowy odcinek będzie mierzył niespełna 10 km, mówił burmistrz Stepnicy Andrzej Wyganowski. Zwracał też uwagę, jak ciekawym doświadczeniem będzie on dla rowerzystów.
5: Rowerzysta może obserwować i przyrodę na wodzie, czyli ptactwo, nawet ruch jednostek po torze wodnym, a jednocześnie i to, co się dzieje na lądzie.
3: Właśnie odbyło się przekazanie placu budowy. Wyłonionym wykonawcą jest szczecińska firma Cristone.
4: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
3: Blisko 200 zawodników od soboty rywalizować będzie na Jeziorze Dąbie. W Szczecinie rusza żeglarski Puchar Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser oraz Mistrzostwa Polski ILCA Seven Masters. Sama rywalizacja zacznie się w sobotę i potrwa do poniedziałku. W tym czasie zawodnicy wezmą udział w 9 wyścigach, rywalizując o najwyższe cele. Jak zapowiadają organizatorzy, o końcowym sukcesie zadecydują nie tylko szybkość technika, ale także taktyka oraz umiejętność żeglowania w licznej stawce. Zawody na Jeziorze Dąbie rozpoczną się w sobotę o godzinie 12. Ich zakończenie i ceremonia medalowa jest z kolei zaplanowana na 16 w poniedziałek.
2: Super FM Sport.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wraca piłkarska ekstraklasa. Dziś pierwsza kolejka jubileuszowego sezonu, bo to stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. Zabawę zaczniemy od meczu Radomiaka z Beniaminkiem, Wieczystą Kraków. A wieczorem Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa. Stołeczny zespół po sobiutkim poprzednim sezonie będzie chciał się odkuć, mówi trener Marek Papszun.
7: Dla nas będzie ważne tak się przygotować, żeby wygrać każdy kolejny mecz i do tego będziemy dążyć. Na ile będziemy sprawczy w tym, to zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie nasza siła, bo tego nie wiemy, no bo nie wiemy dzisiaj, jaka będzie siła ligi i trudno dzisiaj coś deklarować, tak? Trudno coś deklarować, a jednocześnie no chęć wygrywania każdego meczu, no to jest duża deklaracja, tak?
6: Broniący tytułu Lech Poznań jutro zagra z Krakowią. Oprócz Wieczystej do Ekstraklasy awansował Śląsk Wrocław, który jutro zmierzy się w Zabrzu z Górnikiem oraz Wisła Kraków, która w niedzielę podejmie GKS Katowice. Ponad 600 zawodników, w tym największe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki, wystartują w zaczynających się dziś na stadionie Zwierzyniec w Białymstoku Mistrzostwach Polski. Do niedzieli będą rywalizować w 21 dyscyplinach, w tym w rzucie młotem, w którym zaprezentuje się m.in. nasz multimedalista światowych imprez i mistrz olimpijski z Tokio, Wojciech Nowicki.
8: Bardzo się cieszę, że będę mógł jeszcze w karierze zaprezentować się na Mistrzostwach Polski przed własną publicznością, we własnym mieście. Przyznam, że już nie mogę się doczekać tego niedzielnego startu, bo mój start wypada właśnie w niedzielę o 13.30, na który zapraszam. No mam nadzieję, że kibice dopiszą, pogoda będzie dobra i pokaże się z dobrej strony. Powalczymy o jak najlepszy wynik.
6: A zawodnicy będą walczyć nie tylko o medale Mistrzostw Polski, ale także o miejsca w kadrze na sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham. Miał być medal Klaudii Zwolińskiej, jest krążek Michała Pasiuta, pierwszy dla Polski na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. Pasiut był drugi w slalomie w K1, czyli w koronnej konkurencji zwolińskiej, która broniła w Oklahoma City tytułu, ale zajęła dopiero 10 miejsce. Znamy już skład półfinalistów Ligi Narodów Siatkarek. W Makau Turcja pokonała wczoraj Kanadę 3-1, a Chiny wygrały z USA 3-2. I teraz te drużyny jutro zagrają o miejsce w finale. W drugim półfinale broniące tytułu Włoszki zmierzą się z Brazylijkami.
9: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
2: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
11: Piątek piąteczek, a to oznacza tylko jedno. Czas na wielki start weekendu i to z ogromnym przytupem. Już dziś ruszają dwa potężne festiwale w naszym regionie, gdzie będziemy cofać się w czasie do epoki Wikingów albo wyruszać w prawdziwą kosmiczną podróż w głąb województwa. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Zaczynamy od miejsca z wielką historią, bo już o godzinie 11 startuje wielki zjazd Słowian i Wikingów w Wolinie. Na dobry początek czekają na Was warsztaty wczesnośredniowiecznej ceramiki, pokazy wyrobu uli słomianych oraz nauka dawnych gier planszowych. Po południu będziecie mogli zobaczyć wypalanie naczyń w tradycyjnym piecu i posłuchać opowieści o dawnym bartnictwie. A to wciąż nie wszystkie atrakcje przygotowane przez organizatorów. Jeśli chcecie poczuć klimat dawnych wieków, to Wolin jest obowiązkowym punktem na mapie w ten weekend. Z kolei w Złocieńcu rusza dziś kosmiczne 11. Święto Drawy, które potrwa aż do niedzieli. Tamtejszy stadion miejski zamieni się w ten weekend w prawdziwą międzygalaktyczną bazę. W planach nie tylko tradycyjny korowód i powitanie Królowej Drawy, piknik rodzinny i wesołe miasteczko, ale także wielkie koncerty takich artystów jak Ira. Szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Złocieńcu. Wybierzcie swój kierunek i wskakujcie w ten weekend z pełną energią, a na kolejne wakacyjne informacje zapraszam na antenę Super FM już o 12.30.
12: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
13: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
10: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
14: Dzisiaj, choć warunki aktualnie tego nie pokazują, powinno pojawić się słońce. To już po godzinie 10. W ciągu dnia maksymalnie do 22 i padać nie będzie. Na kąpieliskach w Szczecinie białe flagi, a woda od 20. Na Głębokim, w Dąbiu czy w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie do 21 na kąpielisku Dziewoklicz. Nad Bałtykiem wczoraj chłodno i wietrznie, pojawiły się czerwone flagi ze względu na silne prądy wsteczne i wysokie fale, a dzisiaj ten wiatr nieco zelżał, więc istnieje realna szansa, by pojawiła się biała flaga na wieżach ratowników. Nad morzem pogodnie, dzisiaj słońca sporo i do 20 kresek, jutro do 23, a w niedzielę 20 i przelotne opady deszczu, więc jak kąpiel nad Bałtykiem, to polecam dzisiaj i jutro.
10: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
13: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
10: Lato. Dzień dobry, lato. Lato. Super FM.
14: A jak spieszycie się na 10, to macie jeszcze 23 minuty. I tak dla Was gramy Chainsmokers i Coldplay.

0: Igo i 100 mil w las. Ja to taki las kojarzyłem tylko z Kubusiem Powiatkiem, słuchajcie. No, a tu proszę. Tak dla was gramy piątkowe przedpołudnie. 12 minut zostało do godziny 10. A w studiu Radia Super FM odwiedziły mnie dwie fantastyczne kobiety. Anita Gałek i Iwona Litka z Rady Kobiet. Dzień dobry pani, witam gorąco i serdecznie.
1: Dzień dobry. Serdecznie.
0: No to zapytam na początek o tą Radę Kobiet w takim razie. Czym jest i dlaczego dzisiaj się spotykamy?
1: Rada Kobiet w Szczecinie przy prezydencie działa 3 lata. Jesteśmy w trakcie 4-letniej kadencji i te 3 lata to już spory dorobek naszych działań. Mam nadzieję, że słuchacze nasi wiedzą, czym zajmuje się Rada Kobiet. Ja tylko przypomnę, że z nazwy jesteśmy oczywiście Radą Kobiet, natomiast sprzyjamy wszystkim. Rady Kobiet działają na rzecz szeroko pojętej równości, więc staramy się w swoich działaniach rzeczywiście o tą równość i równą dostępność naszych wydarzeń dbać.
0: No właśnie, ja o te wydarzenia zapytam, bo wakacje to jest taki czas, kiedy mamy więcej przestrzeni na różne działania, na to, co możemy zrobić w wolnym czasie, nie wyjeżdżając na przykład z miasta. No i Rada Kobiet przygotowała takie specjalne inicjatywy wakacyjne. Iwona, jakie to są inicjatywy?
2: Mamy bardzo bogatą ofertę, począwszy od jogi pod chmurką na Jasnych Błoniach, gdzie serdecznie zapraszamy każdą niedzielę do końca sierpnia o godzinie 10.
0: Można się porozciągać weekendowo.
2: Można się porozciągać, zabrać ze sobą swoją matę. Jeżeli oczywiście ktoś nie będzie miał, to będziemy miały zapasową. Na pewno mamy dyżury eksperckie wakacyjne, gdzie można się spotkać albo na żywo, albo telefonicznie, bądź online z ekspertami z różnych dziedzin. Mhm. Możemy wysłuchać informacji na temat prawa pracy, ekspertów z prawa medycznego, z restrukturyzacji, zbudowania marki osobistej, więc ta oferta jest bardzo bogata, ale taką naszą chyba największą jakby perełką i dumą na tą chwilę jest projekt bliski sercu Anitki, Szczecińska Akademia Bezpieczeństwa, ponieważ celem tego programu jest podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa osobistego, cyfrowego, zdrowotnego i społecznego. Zależało nam na tym, żeby budować kapitał społeczny i odporność całego społeczeństwa. Dlatego też mamy cykl takich wydarzeń. Pierwsze już się odbyło, to była samoobrona.
0: No właśnie, jak kto mógł wziąć udział w tych szkoleniach, takich bym powiedział, no bo to szkolenia, pokazy.
2: Takie warsztaty.
0: Bardziej tak.
2: Każdy. Mężczyźni, kobiety, dzieci. Także wszystkich serdecznie zapraszamy do Edukatorium Wody w Szczecinie. Mieliśmy też już pierwszą pomoc przedweterynaryjną, więc też uczyliśmy się udzielania pierwszej pomocy naszym milusińskim, a przed nami kolejny cykl warsztatów samoobrony 13 sierpnia, na który serdecznie zapraszamy.
0: To jest piątek z tego, co pamiętam chyba.
2: To jest czwartek.
0: To jest czwartek. 13 sierpnia.
2: O godzinie 17.
1: Dbając o tą dostępność, staramy się jednak, wiedząc, że specyfika Szczecina jest taka, że raczej weekendowe terminy są zdominowane przez wyjazdy nad morze.
0: Tak.
1: Więc my staramy się jednak, żeby jak największe grono szczecinian skorzystało z tych naszych wydarzeń, o których powiedziała Iwona. Więc tak, to są czwartki.
0: No i co jest najważniejsze też, Anita, że one są bezpłatne i nie tylko kobiety mogą wziąć w tym udział, ale także i mężczyźni, prawda?
1: Dokładnie tak. Rada Kobiet jest inicjatywą społeczną, więc zarówno my, członkinie, bo jest nas w tej chwili 9 czynnie działających w ramach Rady Kobiet. Działamy społecznie, nie pobieramy za to żadnych opłat i nikt nam też tego czasu naszego nie wynagradza poza naszymi obserwatorkami i obserwatorami, bo zawsze mamy ogromną satysfakcję, że te działania są ważne, potrzebne i spotykają się z dużym zainteresowaniem. No i każda inicjatywa Rady Kobiet jest bezpłatna dla uczestników. Dbamy o to, żeby była dostępna pod każdym kątem. Dlatego też zachęcam przy tej okazji do obserwowania naszego profilu na Facebooku Rada Kobiet.
0: No właśnie
1: Kobiet
0: o to
1: Szczecin.
0: Chciałem pytać, tak, gdzie tak. Możemy znaleźć te informacje w razie czego?
1: Wszystkim informacje na bieżąco są w naszych mediach społecznościowych. Facebook jest taką naszą platformą, z którą komunikujemy się z naszymi obserwatorkami czy obserwatorami. Będziemy dbały też o to, aby rozszerzyć tą komunikację. Na razie nie będę głośno mówić, mamy pewne plany i mam nadzieję, że ta nasza dostępność, czy dostęp do nas też się zwiększy, ale korzystając z tego, że jestem przy głosie, chciałabym jeszcze wszystkim paniom, które chcą działać społecznie i obserwują naszą Radę Kobiet i chciałyby też może w takich strukturach działać, to jeśli są lokalne liderki we województwie, to zapraszam do kontaktu, bo poprowadzę za rękę, pokażę, jak założyć Radę Kobiet w mniejszych ośrodkach, bo sieć Ogólnopolska Rad Kobiet działa na rzecz rozwoju właśnie tych inicjatyw, więc każdy, kto czuje się na siłach i bardzo chciałby działać społecznie w ramach Rad Kobiet, zapraszam do kontaktu.
0: Anita, mówiłaś o planach, ja zapytam o te plany w takim razie, tam... Czy już wiadomo, co planujecie na nadchodzącą jesień? Czy jeszcze planów póki co nie ma?
1: Plany są. Ja mam w Radzie kobiety, które nigdy nie pozwalają się nudzić nikomu, więc jest kreatywność, jest inicjatywa i tak, tak ma być. Na jesieni szykujemy kolejne warsztaty. Znowu będzie to pewnie niespodzianka. Powiem tylko tyle, że będziemy edukować w ramach takich fakultetów obywatelskich. Chcemy zadbać, tak jak Iwonka wcześniej wspomniała, o tą odporność społeczną, a ta odporność społeczna buduje się też poprzez zdobywanie wiedzy, więc zatroszczymy się o takie lekcje dla dorosłych wychowania obywatelskiego. Na razie tylko mogę tyle powiedzieć. No i co? Będziemy kontynuować naszą Szczecińską Akademię Bezpieczeństwa. Tutaj mamy ambicje, żeby ta akademia co najmniej do końca roku z nami była, więc też zachęcamy, bo nawet jeśli w trakcie wakacji ktoś nie skorzystał z kursu samoobrony czy z kursu pierwszej pomocy, będziemy te moduły na pewno powtarzać.
0: Anita Gałek i Iwona Litka z Rady Kobiet były gościniami w porannym, a właściwie już przedpołudniowym programie Radia Super FM. Dzień dobry, lato. No to ja wam dziękuję w takim razie.
1: Bardzo dziękujemy.
0: I gramy dla was jak zawsze super muzykę na lato. Teraz już za chwilę Harry Styles.

0: Harry Styles skończy tą godzinę. Czasu nie oszukasz, choć fajnie było być z wami w ten poranek i przedpołudnie, ale zbliża się godzina 10. To czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Na nie zapraszam w imieniu Miriam Lipińskiej, a ja dziękuję za dzisiaj, życząc wam pięknego weekendu. A dzisiaj po 16 zapraszam was na wyjątkowy program, który będziemy realizować z restauracji Centrale, która świętuje swoje drugie urodziny. Tomek Janicki, dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Bye, bye.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Castorama. Teoria i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
7: Jest 10. Wiadomości Super FM.
8: Rząd pomoże oszukanym beneficjentom programu Czyste Powietrze. Mateusz Morawiecki chce kolejnych rozmów w PiS-ie. Jaskiniowi twórcy malowali zwierzęta zgodnie z określonym kanonem, odkryli badacze.
1: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Będzie pomoc dla poszkodowanych przez nieuczciwe firmy w programie Czyste Powietrze. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało, że projekt specustawy w tej sprawie rząd przyjmie jeszcze w wakacje. Nowe przepisy mają umożliwić dochodzenie roszczeń bezpośrednio od firm, a nie od właścicieli domów. Mateusz Morawiecki powtarza, że żadnej partyjnej lojalki nie podpisze i podtrzymuje propozycję rezygnacji z funkcji wiceprezesa PiS. Tymczasem za 2 godziny w południe prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosi, co dalej z blisko 40-osobową grupą polityków PiS z Morawieckim na czele. Kierownictwo partii jak dotąd stało twardo na stanowisku, że muszą wybrać albo członkostwo w PiS-ie, albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus byłego premiera. I takie też ultimatum postawił całej grupie Jarosław Kaczyński. Termin na deklarację minął o północy. Morawiecki deklaruje tymczasem, że jest gotowy na kolejne rozmowy i szukanie porozumienia. Nie przehulaj bezpieczeństwa. Policja bez litości dla piratów drogowych na dwóch kołach. Zaledwie w ciągu 2 dni policjanci spod warszawskiego Piaseczna skontrolowali 55 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Skończyło się 16 mandatami na kwotę blisko 5000 zł, mówi rzeczniczka piaseczyńskiej policji Magdalena Gąsowska.
9: Wśród kontrolowanych znalazł się m.in. 31-latek, który nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale też poruszał się pojazdem niedopuszczonym do ruchu. A do tego znajdował się pod wpływem alkoholu. Kolejny to 25-latek, który miał w organizmie ponad 0,5 promila. On również zakończył kontrolę mandatem karnym oraz pieszym powrotem do domu.
8: Najczęstszymi wykroczeniami były jazda po drodze dla pieszych, przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych i przewożenie pasażerów. Były minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow odrzucił wszystkie stanowiska zaproponowane mu przez prezydenta Wołodymyra Zełańskiego. Polityk, wyrzucony z rządu przed tygodniem, zapowiedział, że jedyne, na co jest w stanie się zgodzić, to powrót na stanowisko szefa resortu obrony. Cezary Jaszczyk.
10: O propozycjach składanych Fedorowowi przez Zełańskiego już od kilku dni rozpisywały się ukraińskie media. Polityk miał odrzucić m.in. stanowisko wicepremiera do spraw rozwoju technologicznego. Teraz mówi o tym publicznie, z mocnym podkreśleniem, że obecnie w Ukrainie liczą się tylko 3 państwowe stanowiska, które zdecydują o przyszłości wojny. Prezydent, naczelny dowódca i minister obrony. Jeśli ma wrócić do rządu, to tylko w tej trzeciej roli. Przywrócenia Fedorowa na ulicach przez kilka dni domagały się tłumy protestujących. Zełenski zareagował do tej pory zmianą na stanowisku głównodowodzącego armią, odwołując Oleksandra Syrskiego, którego Fedorow, delikatnie mówiąc, nie darzył sympatią.
8: I na koniec zmieniamy temat. Jaskiniowi twórcy malowali zwierzęta według określonego wzoru. Pokazała to analiza 500 malowideł z 9 jaskiń w kraju Basków w Hiszpanii. I tak ich twórcy najczęściej stawiali w centrum zwrócone w lewo bizony, skierowane w prawo konie i kozły. Badacze zwracają więc uwagę, że wbrew temu, co mogłoby się wydawać, prehistoryczne malowidła na skałach powstawały w uporządkowany sposób i według określonego schematu.

0: i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to szczeciński zamek Książąt Pomorskich i zakończona niedawno modernizacja zamkowych tarasów i skrzydła północnego. To jest ten fragment widoczny na wjeździe do centrum i wyjeździe w kierunku prawej strony Szczecina, więc takie reprezentacyjne miejsce w naszym mieście. Prezentuje się ono, no co tu dużo mówić, no po prostu znacznie lepiej. To była wielka inwestycja, mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
2: Pierwotnym wyzwaniem było w ogóle rozpoczęcie prac, bo najtrudniejsze było de facto zdiagnozowanie tego, co było przyczyną, tak żebyśmy mogli w sposób mądry i skuteczny na wieki zabezpieczyć ten zamek. I to zajmowało wiele, wiele czasu. Ten proces rzeczywiście poznania tego przypadku od strony katastrofy budowlanej był chyba dla mnie najtrudniejszy, bo był, bym powiedział, niezależny zupełnie od nas. I on nas trzymał cały czas w pewnej niepewności. Natomiast kiedy już wiedzieliśmy, mieliśmy diagnozę, to mogę powiedzieć, no to wtedy ten wymiar finansowy, bo się okazało, no powiedzmy wprost, to udźwignąć 100 milionów złotych również przy pewnym montażu finansowym, to zawsze jest pewne wyzwanie, więc ta inżynieria finansowa była dla nas największym wyzwaniem.
1: Pełne efekty modernizacji szczecinianie będą mogli obejrzeć w piątkowy wieczór, informuje Wioleta Słoka, pełniąca obowiązki dyrektora zamku.
3: Iluminacje będą pokazane we wszystkich swoich możliwościach, w 5 barwach, w zielonej, w niebieskiej, w biało-czerwonej oraz oczywiście w neutralnej. Natomiast po tym pokazie iluminacji zapraszamy wszystkich Państwa do nocnego zwiedzania wraz z przewodnikiem w asyście rycerzy.
1: Start iluminacji w piątek o godzinie 22. Z zamkowych tarasów Piotr Jarząbek, Radio Super FM. Bardzo dziękuję.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: wracać.
1: Reklama.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki. Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje.

0: i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
1: Zapraszam, Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
4: Przed nami początek weekendu, który w Szczecinie zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Rozpoczynamy na Placu Katedralnym, gdzie trwa właśnie drugi dzień 17. Jarmarku Jakubowego. To idealna okazja, by w ten piątek przespacerować się wokół Bazyliki Archikatedralnej i skorzystać z ogromu przygotowanych atrakcji. Na miejscu czeka na Was ponad 300 stoisk z rzemiosłem, rękodziełem i produktami regionalnymi. Nie brakuje strefy gastronomicznej, warsztatów w ekostrefie oraz darmowych atrakcji dla najmłodszych z dmuchańcami i animacjami. W programie są też koncerty na scenie jarmarkowej, pokazy organowe czy zwiedzanie katedry z licencjonowanym przewodnikiem, a wieczorem dyskoteka pod gołym niebem. Szczegółowy plan tego czterodniowego festiwalu znajdziecie na facebookowym profilu jarmarku. Z kolei dzisiejszy wieczór przyniesie historyczny moment na szczecińskim wzgórzu zamkowym. Zamek Książąt Pomorskich świętuje zakończenie wielkiego projektu inwestycyjnego i zaprasza na wydarzenie pod hasłem Światła na zamek. Start zaplanowano na godzinę 20, choć kulminacyjny moment nastąpi 2 godziny później, kiedy to uroczyście uruchomiona zostanie nowa, efektowna iluminacja elewacji i zamkowych tarasów. Bezpośrednio po rozświetleniu zamku na nowo rozpocznie się nocne zwiedzanie z przewodnikiem w asyście rycerzy i dworzan. Wstęp na całe wydarzenie jest wolny, a jego szczegóły znajdziecie na stronie internetowej organizatora. Pełnego lokalnych wrażeń piątku, a kolejne kulturalne informacje ze Szczecina i regionu na naszej antenie już o 13.30.
3: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Super FM na lato.
6: Super FM na lato.

0: Na program zaprasza Grand Laula Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży, wellness, basen i rodzinna atmosfera.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Często zastanawiamy się, jaki hotel wybrać na wakacyjny wyjazd. Szukamy różnych rozwiązań, a tymczasem to rozwiązanie jest bajecznie proste. To jest Grand Laula Spa w Pobierowie, gdzie odkrywam dla Was to wyjątkowe miejsce w tym tygodniu w programie Cudze chwalicie, swego nie znacie. Razem z panią Joanną Pawłowską, wieloletnim pracownikiem Grand Laula Spa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To tak zapytam, jak wygląda to Pobierowo poza szczytem sezonu? Warto przyjechać jesienią i zimą, a jeśli warto, to dlaczego?
3: Dlatego, że Pobierowo wygląda zupełnie inaczej niż w szczycie sezonu. Jest spokojniej, jest ciszej. Można zobaczyć morze zupełnie inne niż latem, czyli spokojne, bez parawanów, bez leżaków. Zdecydowanie warto przyjechać tutaj jesienią i zimą.
2: W tym okresie jest też pewnie mniej wczasowiczów, mniej gości hotelowych, bo to się dzieje pewnie proporcjonalnie w tym okresie.
3: Tak, to prawda, chociaż uważam, że jesień, czyli wrzesień, piękny wrzesień i piękny październik, nasza polska jesień, zachęca wszystkich na krótsze lub dłuższe pobyty w naszej Laoli.
2: No właśnie, te krótsze i dłuższe. Krótsze, czyli na przykład pobyty weekendowe, jak rozumiem.
3: Tak, weekendowe, chociaż ja uważam, że 2 dni w Laoli to jest za krótko.
2: No ja jak patrzyłem na te tutaj atrakcje, jak wchodziłem do Grand Laula Spa, to są i atrakcje dla dzieci i dla dorosłych, ale są też fajne miejsca i atrakcje w okolicy, które warto odwiedzić. Jakie to miejsca?
3: Oczywiście, koniecznie ruiny w Trzęsaczu. To są już takie ruinki, ale trzeba je zobaczyć. Latarnia morska w Niechorzu. Latem motylarnia w Niechorzu, ale też, co cieszy się takim dużym, to jest dużą atrakcją, nadmorska kolej wąskotorowa. To jest super atrakcja i dla starszych, i dla młodszych.
2: I ona jeździ zarówno w wakacje, ale także po sezonie.
3: Tak, jeżeli tylko pogoda dopisuje, to jak najbardziej kolejka jest dostępna i można z niej korzystać.
2: I ona na jakiej trasie jeździ, pamięta pani Joanno?
3: Aż do Gryfic.
2: Czyli można sobie spokojnie całe to nabrzeże przejechać, wyruszając z Pobierowa.
3: Tak, oczywiście i to jest jak gdyby fajną, dodatkową atrakcją.
2: Gdyby miała pani dokończyć zdanie, Grand Laula Spa to miejsce dla osób, które co? No właśnie.
3: Ja uważam, że dla osób, które są nastawione na wyciszenie i chcą naprawdę odpocząć, chociaż nasza strefa chill out może być i dla takich osób, które chciałyby skorzystać z takiej troszeczkę może większej rozrywki.
2: Większa rozrywka? To jaka rozrywka, pani Anno?
3: Tańce.
2: I to wszystko w Grand Laula Spa?
3: Oczywiście, wszystko w Grand Laula Spa.
2: A ja dodam, że to miejsce, które warto odwiedzić na mapie naszego województwa, zarówno na wakacyjny wyjazd, czy weekendowy wypad poza Szczecin, by naładować się baterie na kolejne dni, tygodnie czy miesiące. A ze mną była dzisiaj Joanna Pawłowska, wieloletni pracownik Grand Laula Spa. Pani Joanno, dziękuję pięknie.
3: Ja również.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Na program zaprasza Grand Laula Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży, wellness, basen i rodzinna atmosfera.
4: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Reklama. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM. Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
2: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
3: Zarzuty i areszt dla kierowcy za spowodowanie wypadku na A1. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla kilku regionów. A na koniec archeologiczna zagadka w Wilczym Szańcu, którą udało się rozwiązać.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w minioną sobotę spowodował kolizję na autostradzie A1 w pobliżu węzła Woźniki. Mężczyzna siadł za kółko z blisko 3 promilami alkoholu w organizmie i z zakazami prowadzenia pojazdów. Ujęto go w wyniku obywatelskiego zatrzymania. 36-letni Krzysztofka usłyszał m.in. zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i jazdy w stanie nietrzeźwości. O sprawie stało się głośno po tym, jak początkowo prokuratura nie zawnioskowała o areszt dla kierowcy. W sprawie na polecenie ministra sprawiedliwości interweniował prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Pożar akademika w Łodzi na osiedlu studenckim. Ranne zostały 4 osoby. Ogień w jednym z budynków pojawił się po godzinie 8, gdy strażacy dotarli na miejsce. Budynek był też silnie zadymiony, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
4: Przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 50 osób. 2 osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Łącznie na terenie akcji pomocy medycznej udzielono 4 osobom. 2 osoby zostały hospitalizowane.
3: Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz polityka. Jestem i chcę być w Prawie i Sprawiedliwości, powtarza Mateusz Morawiecki. To jego pierwsze wystąpienie od północy, gdy minął termin ultimatum prezesa PiS, partia albo Stowarzyszenie Rozwój Plus. Na razie nie wiadomo, jaka będzie polityczna przyszłość byłego premiera, bo wbrew decyzji władz partii nie złożył deklaracji lojalności i nie zamierza rezygnować ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
5: Ja chcę naprawdę działać tutaj z całą mocą na bardzo wielu polach i myślę, że jak w każdej orkiestrze są różne instrumenty, a można odegrać piękną symfonię, tak samo i może być dalej z Prawem i Sprawiedliwością.
3: Mówi Mateusz Morawiecki, a za godzinę prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. I wtedy zapewne będzie już wiadomo, co dalej z członkostwem w partii Mateusza Morawieckiego i grupy jego zwolenników. Zostawiamy politykę. Ostrzeżenia przed burzami w 4 regionach dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, wschodnich powiatów Mazowsza i większości Podkarpacia. W czasie burz mocno popada, może spaść do 30 mm deszczu. Będzie też silniej wiało. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do wieczora. Zagadka tajemniczych pochówków pod domem Hermana Göringa w Wilczym Szańcu rozwikłana, przynajmniej częściowo. 2 lata temu znaleziono tam ludzkie szkielety należące do dorosłych i dzieci. Jak ustalili archeolodzy, dom Göringa został zbudowany na terenie cmentarza. Dodali, że na razie nie wiadomo, jak stary jest to cmentarz. Wiadomo natomiast na pewno, że nekropolia była w tym miejscu, zanim stanął tam dom jednego z nazistowskich zbrodniarzy. Nie udało się natomiast ustalić, kim są pochowani w tym miejscu, ani w jaki sposób zmarli.

0: Reklama.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
5: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
4: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM.
3: Super FM.
6: Nad Szczecinem z minuty na minutę coraz więcej słońca i to dobrze wróży na nadchodzący weekend. A jeśli już dzisiaj chcielibyście wybrać się nad wodę, to kąpieliska zapraszają z białą flagą, a temperatura wody niekoniecznie może zachęcać do tych wodnych zabaw. 17 stopni ma temperatura wody na kąpielisku Dziewoklicz i w Trzebieży, nieco cieplej w Dąbiu, tam 20, no ale nie są to temperatury, które zachęcają do pobytu nad wodą. Nad morzem dzisiaj białe flagi, tak jest zarówno w Dziwnowie, Międzyzdrojach czy w Świnoujściu. Na Bałtyk ma 19 stopni. No to cieplej jak w Trzebieży. Na plażę zapraszam gorąco.
4: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM.
3: Super FM.
4: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
5: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
4: Super FM.

0: sensacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Frank Runge zdawał sobie sprawę, że siedzący nad nim mężczyzna nie blefuje. Od czasu, gdy przekroczył granicę, czuł, że nie jest sam. Czyżby Watykan? Czy byliby zdolni wysłać do Polski tego człowieka? Komu innemu zależałoby na zdobyciu księgi? W nieodpowiednich rękach stanie się bronią, która wywoła trzęsienie ziemi w każdym miejscu, do którego dotarli ludzie z krzyżami na piersiach. Sporo osób wiele by dało, by prawda nie wyszła na jaw. Ale to by znaczyło, że ktoś jeszcze wie, co zawiera dokument jego pradziada. Frank przewidywał, że taki moment może nadejść. Był na to przygotowany. Dziedzictwo jego rodziny musiało zostać zachowane. Powiem ci wszystko, wysapał. Opisał dokładnie, jak trafić do jego letniej posiadłości i wejść do gabinetu na poddaszu. Wskazał obraz, za którym znajdował się ukryty sejf. Nie omieszkał również podać 6-cyfrowego kodu dostępu. Albinos pokiwał znacząco głową, po czym sięgnął dłonią do śruby urządzenia przymocowanego do szczęki mężczyzny. Obiecałem, że jak będziesz współpracował, to ci tylko o tym opowiem. Otóż, jak każdej grzesznej istocie, zdarza mi się kłamać. Powoli zaczął dokręcać zewnętrzną śrubą mechanizmu, powodując powolne otwieranie szczęki mężczyzny pomimo jego oporu. Kennedy zaczął kolejną solówkę na saksofonie, a jego jedwabny dźwięk zaczął mieszać się z jękiem zgrzytającego metalu.
0: Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lamo bez dachu. Nigdy nie miałem tak i chociaż

0: pani Goździkowa. Dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
7: Burze i ulewy oraz susza hydrologiczna. O tym za chwilę. Potem obcy dron w rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Będzie też o nowym trenerze niemieckich piłkarzy.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wschodnie powiaty z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywały do 21:00 i dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, większości Podkarpacia i wschodu Mazowsza. Wyładowaniom mają towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Tymczasem susza hydrologiczna daje się w Polsce we znaki coraz mocniej. Centralna i południowa część kraju notuje niskie stany wód. W Stalowej Woli sytuacja była na tyle poważna, że na ponad dobę wstrzymano pobór wody przemysłowej. Powód: rzeka San osiągnęła tak zwany przepływ nienaruszalny, czyli minimum konieczne, by nie zniszczyć życia w rzece. Więcej o tym Marcin Starzec.
8: Chodzi o wodę, która trafia do zakładów na terenie strefy ekonomicznej w Stalowej Woli. Skąd ona w ogóle pochodzi, tłumaczy prezes EcoSan Monika Trela.
9: Korzystamy z wody elektrociepłowni, wykorzystanej już do chłodzenia. W momencie, kiedy woda uniemożliwiają pobór, to na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ten pobór musi zostać zakończony.
8: A taka sytuacja to ekstremalna rzadkość, choć jak przyznaje prezes, nie do końca przewidywalna.
9: W przeciągu 18 lat zdarzyło się drugi raz.
8: Pobór wody został już w Stalowej Woli wznowiony, ale prezes nie wyklucza kolejnych ograniczeń w niedalekiej przyszłości.
7: Niepokojące doniesienia z Rumunii. Jak przekazał prezydent tego kraju, myśliwiec F-16 zestrzelił dziś drona, który wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną. Szef państwa zapewnił, że region, w którym doszło do zestrzelenia bez załogowca, nie jest zamieszkany. Trwa przeczesywanie obszaru, by zdobyć jak najwięcej szczegółów o incydencie. Dodam, że komunikat został opublikowany w podobnym czasie, gdy w stolicy Ukrainy, Kijowie, ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Wadowicy śledczy szukają sprawcy uszkodzenia w maju zabytkowych kapliczek na dróżkach w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ktoś umieścił na nich napisy o wydźwięku satanistycznym. Sprawcy może grozić do 10 lat więzienia. Na razie przesłuchiwani są świadkowie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich zapowiada, że będzie dążyć do tego, by stworzyć nowe delegatury biura RPO. Obecnie poza Warszawą rzecznik ma swoje delegatury także w Katowicach, Wrocławiu i w Gdańsku. Nowa placówka mogłaby powstać w Lublinie. Maciej Kluczka.
10: Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, która w środę zostanie zaprzysiężona w Sejmie na urząd RPO, mówiła, że będzie zabiegać o to, by Polska zrezygnowała z zawieszenia prawa do składania azylu, które obowiązuje na granicy z Białorusią.
11: Prowadzone rozwiązania są jednak niezgodne z konstytucją i regulacjami międzynarodowymi.
10: Innym ważnym zadaniem będzie kwestia transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
11: Aby po prostu transkrybowanie tych aktów w każdym urzędzie przebiegało gładko i nie było żadnych komplikacji.
10: Mecenas Gregorczyk-Abram chce też zadbać o wyciszenie antyukraińskich nastrojów obecnych w naszym kraju.
7: Jürgen Klopp nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpi Juliana Nagelsmana, który odszedł ze stanowiska po odpadnięciu Niemiec w 1/16 finału Mistrzostw Świata.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Na dziedzińcu mynniczym Zamku Książąt Pomorskich, tuż obok wejścia, które prowadzi m.in. do Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej, można zobaczyć na ścianie małą białą tabliczkę, która przedstawia gryfa. Ten gryf jest nietypowy, bo wygląda jakby był zrobiony z rozwiniętej czerwonej wstążki. Ta tabliczka to logo szlaku gryfitów. Przypomnijmy pokrótce, gryfici to książęcy ród, który rządził kiedyś księstwem pomorskim. Czas ich panowania przypada na epoki średniowiecza i renesansu. Gryfici władali tymi terenami od XII do XVII wieku i byli jedną z najdłużej panujących europejskich dynastii. Wiele miejsc na Pomorzu przypomina o tych książętach i o ich małżonkach. Żeby łatwiej było nam je wszystkie odnaleźć i poznać, miejsca, nie małżonki, kilka lat temu wytyczono szlak gryfitów. Obok Szczecina, czy oprócz Szczecina, na szlaku znalazły się inne miejsca w naszym województwie. Są to na przykład zamki książąt pomorskich w Darłowie i Szczecinku, pozostałości dawnych klasztorów cysterskich, męskiego w Kołbaczu i żeńskiego w Marianowie. Na szlaku są też katedry w Szczecinie i w Kamieniu Pomorskim oraz pałac i kaplica Świętego Ducha w Trzebiatowie, czy też niewielki, ale bogato wyposażony w pamiątki po gryfitach kościół w Sownie. Ale szlak sięga też poza nasze województwo. W sąsiadującym z nami województwie pomorskim na szlaku gryfitów jest m.in. Słupsk i Bytów. A ponieważ dawne księstwo pomorskie obejmowało też teren dzisiejszych Niemiec, część dzisiejszego landu Mecklenburgia Pomorze Przednie też ma miejsca, które znalazły się na szlaku gryfitów, m.in. Greifswald, Wolgast, Ueckermünde i Bart. Jeden z gryfitów, Eryk Pomorski, został królem Danii, Szwecji i Norwegii. I za jego sprawą na szlaku gryfitów znalazły się też miejscowości w Szwecji i w Danii. W Szwecji są to Malmö, Kalmar i Landskrona, a w Danii Helsingør, Kopenhaga czy Roskilde. Nie wymieniłam tutaj wszystkich miejsc na szlaku gryfitów, bo jest ich po prostu zbyt dużo. Ale może te, o których wspomniałam, staną się inspiracją dla Was do wakacyjnych podróży. Pamiętajcie, że w podróży możecie też zbierać pamiątkowe pieczątki, a najlepiej robić to w specjalnym paszporcie gryfitów, który dostaniecie w oddziale zachodniopomorskim PTTK przy ulicy Dworcowej w Szczecinie. A jeżeli zbierzecie odpowiednią liczbę pieczątek, nagrodą może być odznaka szlaku gryfitu.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama.
1: 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
2: Zapraszam. Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
3: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
15: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
16: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
17: Piątkowe popołudnie w Szczecinie zapowiada się bardzo międzynarodowo. W planach wielki mangowy festiwal z pokazem cosplayu w centrum miasta oraz wieczorne przełamywanie lodów przy planszówkach na Prawobrzeżu. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Zaczynamy od gratki dla wszystkich fanek i fanów japońskiej popkultury. Już o 17:00 Dom Kultury Słowianin zamieni się w szczecińską wersję tokijskiej

0: Matsui. Klub mangi Isekai zaprasza na wydarzenie Isekai Matsuri. W programie czeka na Was prelekcja o tworzeniu cosplayowych strojów, okazja do zrobienia profesjonalnych zdjęć, wielki quiz z nagrodami oraz pokaz cosplay, na którym każdy, nawet stawiający pierwsze kroki, może zaprezentować swoją ulubioną postać z anime, mangi czy gier. Wstęp jest całkowicie wolny, a szczegóły i formularze zgłoszeniowe znajdziecie na stronie internetowej Słowianina. Z kolei o godzinie 18:00 Centrum Aktywności Lokalnej Możesz zaprasza na międzynarodowe granie w planszówki pod hasłem Gramy, rozmawiamy i poznajemy się. To idealna okazja, by przy wspólnym stole przełamać pierwsze lody, poznać ludzi z różnych stron świata i spędzić czas w super atmosferze. Nie musicie znać skomplikowanych zasad ani biegle mówić w obcych językach. Liczy się otwartość i dobra zabawa. Udział jest darmowy, ale ze względu na limity miejsc na zapisy warto wcześniej wpaść na facebookowy profil organizatorów. Wybierzcie coś dla siebie i spędźcie ten piątek w świetnym klimacie, a na kolejne wakacyjne informacje zapraszam już o 15:30.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Super FM.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to szczeciński jarmark Jakubowy, czyli Stare Miasto. 17. edycja, zgodnie z zapowiedziami, rzeczywiście jest ogromna. Mamy tutaj ponad 300 stoisk, które już teraz są oblegane przez mieszkańców Szczecina i turystów, a powiedzmy sobie szczerze, jest jeszcze wcześniej, nie ma jeszcze nawet 13, a co dopiero będzie się tutaj działo po południu. Od dzisiaj zaczynają się również koncerty o tej części, ale również o tym, co na stoiskach można tutaj znaleźć, opowiedział kierownik jarmarku Dorian Sierek.
2: Nasz jarmark jest na tyle unikatowy, że to, co jest na jarmarku, rzadko kiedy można gdzieś znaleźć. Czyli te rękodzieło stawiamy bardzo dużo na jakość rękodzieła. Będą oczywiście warzywa, owoce, będzie mięso, będą wędliny, będą przeróżne stoiska promocyjne, takie, które będą pokazywały atrakcje do domu, różnego rodzaju wyposażenie do domu. To też będzie oprócz stoisk strefa akustyczna, czyli ta scena nasza jarmarkowa, na której będą się prezentowali artyści i mamy trzy takie główne koncerty. W piątek dyskoteka z panią Kasią, uczestniczką trzeciej edycji The Traitors, więc będzie można ją zobaczyć na żywo. W sobotę mamy kapelę rodzinną z miasta Kamila Stocha. Kamil Stoch ufundował kilka nagród na nasz jarmark, więc warto przyjść. Duża kapela góralska. I w niedzielę Zosia Karbowiak, finalistka Must Be The Music, też o godzinie 16 zrobi duże show.
1: Te fanty od Kamila Stocha, z tego co się dowiedziałem, to będzie można zgarnąć jutro, podczas występu tej grupy pochodzącej z jego rodzinnego miasta. Ja więc na pewno zamierzam tu wpaść. Sam jarmark w Szczecinie potrwa natomiast do niedzieli. Jego patronem medialnym jest oczywiście Radio Super FM.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
0: I po reklamie.
5: Jest 13. Wiadomości Super FM.
6: Rozłam w PiS. Prezes ogłosił, co z osobami, które nie podpisały lojalki. Wyciek danych w poznańskim ośrodku medycznym. Są nowe informacje. Zajrzymy też na stację paliw. Nie mamy niestety dobrych wieści.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzamiński. Klamka zapadła. Jak mówi prezes PiS, około 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w partii.
7: W związku z tym we wtorek, w przyszłym tygodniu, odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
6: Mówił Jarosław Kaczyński. Do wczoraj posłowie mieli czas na podpisanie tzw. lojalek, które zakazują im udziału w politycznych stowarzyszeniach. Jedno z nich założył były premier Mateusz Morawiecki.
7: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię.
6: Do tematu rozłamów PiS wrócimy w kolejnych wiadomościach. Prokuratura bada aferę wycieku danych pacjentów w poznańskim ośrodku usług medycznych. Sprawę służbom zgłosiły władze miasta, które przekonują, że wyciek danych to akcja sabotażowa. Jeden z pracowników ośrodka miał zmienić w systemie dane wybranych pacjentów, dopisując do ich nazwisk słowo VIP, a następnie zrobił zrzut ekranu i przespał go redakcji portalu Zero.pl, mówi zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
8: W przypadku kilku osób, które są zatrudnione bądź współpracują z miastem, doszło do udostępniania ich danych osobowych, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
6: O sprawie władze miasta dowiedziały się w momencie, gdy redakcja zwróciła się do nich z pytaniami. Pracownik ośrodka został odsunięty od wykonywania obowiązków. Według władz miasta jest związany ze środowiskiem anarchistów. W Waszyngtonie dziś odbędzie się przełożona z kwietnia gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Przypomnę, że za pierwszym razem wydarzenie zostało przerwane, gdy uzbrojony mężczyzna usiłował wtargnąć do sali balowej z zamiarem zabicia prezydenta USA Donalda Trumpa i członków jego administracji. W gali ma wziąć udział prezydent Donald Trump. Kończy się tydzień, w którym niemal codziennie obserwowaliśmy wyższe ceny na stacjach paliw. W ostatnich kilku dniach benzyna zdrożała w sumie o 30 groszy za litr, olej napędowy ponad 45 groszy. Ceny diesla na części stacji zbliżyły się, a nawet przekroczyły barierę 8 zł za litr. A perspektywy na kolejne dni są, mówiąc wprost, nie najlepsze, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
9: To niestety jeszcze korekty ceny w górę, ponieważ zwłaszcza w przypadku oleju napędowego nie zostały przeniesione wszystkie podwyżki z rynku hurtowego i to oznacza, że jeszcze te nowe, droższe dostawy będą powodowały też wzrost cen przy dystrybutorze.
6: Zwłaszcza, że sytuacja geopolityczna jest nadal daleka od stabilnej. Ciekawa kartka z kalendarza. 28 lat temu, w 1998 roku, Sejm uchwalił ustawę o podziale terytorialnym państwa, wprowadzając podział na 16 województw i przywracając instytucje powiatu.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Imponujących rozmiarów Odyseja w reżyserii Christophera Nolana dominuje w kinach i stąd najbliższy weekend niewiele jest nowości na dużych ekranach w Szczecinie. Najważniejszą z nich wydaje się film Jej piekło w reżyserii twórcy Drive Nicholasa Windinga Refna. Ten film miał premierę na tegorocznym festiwalu w Cannes, gdzie wywołał sporą sensację. To wizjonerski, futurystyczny horror osadzony w świecie, w którym przepych, rozkosz i bogactwo nie zagłuszą lęku przed nieuniknionym. Niezwykła intryga, wizualna majsteria i poruszające aktorstwo składają się na obraz, który nikogo nie pozostawi obojętnym. Opis filmu Jej piekło brzmi intrygująco. Kiedy futurystyczną metropolię spowija tajemnicza mgła, na wolność wydostaje się śmiercionośna i nieuchwytna istota, z której ręki giną młode kobiety. W tym czasie amerykański żołnierz wyrusza w pełną grozy Odyseję, by ocalić swoją córkę z piekła. Na swojej drodze spotyka młodą kobietę zmagającą się z własnymi demonami, która próbuje odnaleźć zaginionego ojca. Reżyser znany jest z odważnego i wizualnie dopracowanego sposobu filmowania i opowiadania swoich dzieł. Dziś do kin oficjalnie powraca kolejny klasyk, ale tym razem szczególny. Oto na naszych ekranach pojawi się legendarne Rekwiem dla snu w reżyserii Darrena Aronofskiego. Ćwierć wieku temu trafił ten film do polskich kin i wrył się w naszą popkulturę tak głęboko, że stał się niezwykle ważnym tekstem kultury, cytowanym przez pisarzy, twórców teatralnych i raperów. Teraz po 25 latach od premiery film powraca do kin w odrestaurowanej wersji 4K. Rekwiem dla snu to wstrząsająca opowieść o czwórce bohaterów z Brooklynu, którzy w pogoni za realizacją swoich marzeń odbywają podróż w głąb piekła uzależnień. Rekwiem dla snu, oglądane po latach, wciąż funduje widzom szokujący, emocjonalny roller coaster, po którym trudno dojść do siebie. Klasyki w naszych kinach jest więcej, bo na nasze ekrany powraca także Ghost in the Shell, klasyczna japońska animacja. Trwa w Pionierze przegląd filmów Federica Felliniego, a jutro pokazane zostanie słynne Słodkie życie. W nadchodzącym tygodniu będzie można zaś zobaczyć Przekleństwa niewinności i Milczenie owiec. W kinach sporo się dzieje. Gorąco Państwa zapraszam przed duże kinowe ekrany. Pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: I po reklamie.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM zaprasza.
8: Rozpoczynamy weekend, a w naszym regionie rusza seria świetnych wydarzeń na najbliższe dni. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Zaczynamy od Kołobrzegu, gdzie wystartuje dziś druga edycja Mikrofestiwalu Plusk. Przez cały weekend na terenie Regionalnego Centrum Kultury będzie można łączyć dobrą muzykę z ambitnym kinem. Dzisiejszy i jutrzejszy wieczór to czas na koncerty plenerowe, gdzie na scenie wystąpią m.in. Liwka oraz Kosma Król. W niedzielę wydarzenie przeniesie się do sali widowiskowej na wyjątkowe pokazy filmowe. Wstęp na festiwal jest całkowicie wolny, a całe wydarzenie potrwa aż do niedzieli. Pełny harmonogram oraz szczegóły znajdziecie na stronie internetowej organizatora. A jeśli szukacie dziś wieczorem głębszych, klasycznych brzmień w wyjątkowej oprawie, to warto wybrać się do Kamienia Pomorskiego. Dokładnie o godzinie 19 w tamtejszej katedrze odbędzie się kolejny koncert w ramach 62. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Przy zabytkowych organach zasiądzie austriacki wirtuoz Stefan Polhammer, a w programie usłyszymy dzieła Bacha, Mozarta, Beethovena czy Tanzmana. Szczegółowy program oraz bilety na to wydarzenie znajdziecie na stronie internetowej festiwalu. Spędźcie ten piątek przy ulubionych brzmieniach, a ostatnia na dziś porcja kulturalnych zapowiedzi na naszej antenie już o 17.30.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi, producent probiotyków. Sanprobi, twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Każda podróż kiedyś się kończy, ale wspomnienia zostają z nami na długo. W ostatnim odcinku programu Gwiazdy na lato, w którym goszczę Anię Karwan, spróbujemy odpowiedzieć na kilka nieco bardziej osobistych pytań, no i sprawdzimy, czym dla Ani Karwan jest naprawdę udane lato. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
2: No to moja droga, dokończ takie zdanie. Najbardziej udane wakacje to takie, po których?
3: Po których wracam zmęczona, bo miałam bardzo dużo koncertów.
2: No jest to logiczne, prawda? Gdybyś mogła zabrać na bezludną wyspę trzy osoby, żyjące lub nie, to w zależności jak wolisz, z kim chciałabyś spędzić tydzień i dlaczego?
3: Pojechałabym z moją córką, z moim partnerem i z moim psem, ponieważ najlepiej mi się spędza czas w tym towarzystwie.
2: Z rodziną, po prostu.
3: Tak.
2: Czego życzyłabyś sobie na jesień? Bo to taki intensywny czas dla ciebie. No, niemniej jak wakacje, bo w wakacje też dużo koncertujesz.
3: Tak, w wakacje koncertuję zdecydowanie, ale jesień będzie bogata bardzo mocno w moją aktywność. Jeszcze nie mogę zdradzić dlaczego, ale myślę, że jak się państwo słuchacze tutaj dowiedzą, będą, mam nadzieję, usatysfakcjonowani tą wiadomością. Będzie to bardzo intensywny czas, również koncertowy. Natomiast najbardziej nie mogę się doczekać tego, żeby sprzedawały się bilety na wiosenną trasę koncertową, którą niebawem ogłoszę właśnie jesienią.
2: No to słuchaj, to do wiosny jeszcze trochę, to, ale już teraz trzeba o tym myśleć, nie?
3: Zdecydowanie. Wydaje mi się też, że fani sobie muszą też zaplanować z odpowiednią przestrzenią i czasem swoją wiosnę. Wiosna będzie na pewno z nami, z nowym albumem, z kolejnymi singlami. Także mam nadzieję, że wraz z wejściem nowych piosenek, kolejnych, które się ukażą jeszcze do końca tego roku, będą już znali większość płyty, a resztę poznają na koncertach promocyjnych.
2: Ania, no ja na to liczę, że odwiedzisz też Szczecin, słuchaj, podczas tej wiosennej trasy koncertowej. Już teraz życzę ci mnóstwo energii, tej pozytywnej oczywiście energii, i żebyś porwała publikę, jak zawsze to robisz.
3: Zdecydowanie. Bardzo dziękuję. Wszystkim słuchaczom życzę też mnóstwa zdrowia, bo to jest najistotniejsze. No i również tego, żebyście docierali do nas na social mediach, słuchali nowej muzyki i spotkali się z nami na trasie.
2: Ania Karwan, piosenkarka, autorka tekstów i finalistka 7. edycji programu The Voice of Poland oraz laureatka nagrody Premiery podczas 56. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, była gościem w programie Gwiazdy na lato. Aniu, dziękuję ci za cały ten tydzień.
3: Bardzo dziękuję i pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi, producent probiotyków. Sanprobi, twój probiotyk w podróży.

0: Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: I po reklamie.
6: Jest 14. Wiadomości Super FM.
7: Prawo i Sprawiedliwość minus około 30 posłów. Prawko za łapówki w Zielonej Górze, kolejna osoba z zarzutami. Taniej za zwierzęta, drożej za bagaż. Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Marcin Krzemiński. Prawo i Sprawiedliwość minus 30 kilku posłów. Jest rozłam w największej partii opozycyjnej. Jarosław Kaczyński ogłasza rezygnację polityków, choć formalnie to pokłosie braku deklaracji lojalności na piśmie. I choć nie pada jedno nazwisko, to wiadomo, że chodzi o Mateusza Morawieckiego, jego stronników i Stowarzyszenie Rozwój Plus.
8: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
7: Mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Formalnie decyzja o rozstaniu z partią musi jeszcze zatwierdzić Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Posiedzenie jest zaplanowane na wtorek. Co może oznaczać taki rozłam dla prac parlamentu? Mówi o tym Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
9: To będzie od takich praktycznych sytuacji. Już oczami wyobraźni widzę, jak panowie dzielą pokoje, a po podziałach zawsze są silne emocje.
10: A zmiany w komisjach sejmowych mogą nastąpić?
9: To jest kolejna sytuacja.
7: Niewykluczone, że nowy klub będzie wnioskował o funkcję wicemarszałka Sejmu, z której do tej pory z własnej woli zrezygnował PiS. Niewykluczone jest też powstanie nowej partii Morawieckiego. Zarzutami korupcyjnymi właściciel Zielonogórskiej Szkoły Nauki Jazdy, który miał ułatwiać kursantom wręczanie łapówek w celu zdania egzaminu na prawo jazdy. To kolejny podejrzany w śledztwie w sprawie korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Czesławowi H. zarzucono, że pomógł zdobyć nielegalnie uprawnienia 50 osobom. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Śledczy już wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. W areszcie jest już jeden z egzaminatorów zielonogórskiego WORD-u, któremu też grozi do 10 lat więzienia. W gronie podejrzanych jest też 19 kursantów. Ponad 150 tysięcy mieszkańców północnych obwodów Ukrainy zostało pozbawionych dostaw prądu na skutek rosyjskich uderzeń na infrastrukturę energetyczną. Przerwa w dostawach prądu dotyczy miasta Czernichów oraz części obwodu czernichowskiego. Energetycy pracują już nad wznowieniem dostaw energii. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. PKP Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy i pasażerów. Czekają nowe stawki. Najmocniej wzrosną ceny za większe bagaże, tłumaczy Mateusz Gdowski, rzecznik Intercity.
11: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku.
7: Od teraz za przewóz roweru, większego bagażu i zwierzęcia obowiązuje jedna stawka, 11,90 zł. Największa podwyżka dotyczy dużych bagaży. Opłata wzrosła ponad dwukrotnie, z 5,90 zł.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
2: W języku staronordyckim Jotunheimr oznacza krainę olbrzymów. Według nordyckiej mitologii właśnie tutaj mieszkali Jotunowie, potężne istoty, odwieczni przeciwnicy bogów z Asgardu. Nie zawsze byli źli, bywali mądrzy, przebiegli, nieprzewidywalni, ale przede wszystkim byli ucieleśnieniem dzikiej natury, tej, której nie da się ujarzmić. No i dzisiejsza pocztówka prowadzi nas zatem do serca Norwegii, do miejsca, które od wieków pobudza wyobraźnię ludzi północy, do masywu Jotunheim. Jotunheim to najwyższe pasmo górskie całej Norwegii. No, na jego terenie znajduje się ponad 250 szczytów przekraczających 1800-1900 metrów wysokości. W tym oczywiście dwa najwyższe w kraju. Galdhøpiggen, liczący 2469 metrów, oraz niewiele niższy Glittertind. To właśnie tutaj bije skaliste serce całej Skandynawii. No i Jotunheimen to przede wszystkim krajobraz. Strzeliste granitowe szczyty odbijające się w krystalicznych jeziorach, doliny, którymi płyną potoki rwące zasilane wodą topniejących lodowców, pola śnieżne, które nawet w środku lata przypominają, że zima nigdy całkowicie stąd nie odchodzi. To również oczywiście Królestwo Lodu. Potężne jęzory lodowe od tysięcy lat modelują okoliczne doliny. To właśnie lód przez kolejne epoki lodowcowe wyrzeźbił charakterystyczne ukształtne doliny, ostre granie i głębokie kotły polodowcowe, które dziś zachwycają turystów z całego świata. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w całym parku jest wąska grań Besseken. To jeden z najbardziej spektakularnych szlaków w Norwegii. Po jednej stronie widać intensywnie zielone jezioro, jezioro Jende. Po drugiej głęboko błękitne Besvatne. Oba zbiorniki dzieli zaledwie kilkanaście metrów wysokości, a pomimo to mają zupełnie inny kolor. Zielonkawy odciel Jende pochodzi od drobnego pyłu skalnego niesionego przez lodowcowe potoki. Podczas gdy właśnie Besvatne zachowało przejrzystość typową dla wysokogórskich jezior. No to jest widok, którego nie zapomina się przez całe życie. Dawni mieszkańcy wierzyli, że kiedy nad górami pojawia się burza, nie jest to zwykłe zjawisko atmosferyczne, ale Thor przemierza niebo swoim rydwanem, a echo odbijające się od granitowych ścian jest odgłosem jego młota, Mjolnira, uderzającego o skały. Natomiast mgły spływające rankiem do dolin miały być oddechem śpiących olbrzymów, ukrytych głęboko we wnętrzu gór. Dzisiaj Jotunheimen jest mekką norweskiej turystyki pieszej. No to właśnie tutaj swoje ulubione trasy wytyczało Den Norske Turistforening, czyli taki odpowiednik naszego PTTK, który od ponad 150 lat rozwija sieć schronisk, szlaków. Dzięki temu nawet kilkudniowa wyprawa przez góry może odbywać się od schroniska do schroniska bez konieczności noszenia namiotu. Ale pamiętajmy, że Jotunheim nie jest miejscem, które człowiek zdobywa. To miejsce, które pozwala nam na chwilę wejść do świata, gdzie od tysięcy lat pierwsze skrzypce gra natura. No i oczywiście mitologiczne olbrzymy, dla których jest to po prostu dom. Do usłyszenia. Cześć.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: basen i rodzinna atmosfera.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Często zastanawiamy się, jaki hotel wybrać na wakacyjny wyjazd. Szukamy różnych rozwiązań, a tymczasem to rozwiązanie jest bajecznie proste. To jest Grand La Ola Spa w Pobierowie, gdzie odkrywam dla Was to wyjątkowe miejsce w tym tygodniu w programie Cudze chwalicie, swego nie znacie. Razem z panią Joanną Pawłowską, wieloletnim pracownikiem Grand La Ola Spa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To tak zapytam, jak wygląda to Pobierowo poza szczytem sezonu? Warto przyjechać jesienią i zimą, a jeśli warto, to dlaczego?
3: Dlatego, że Pobierowo wygląda zupełnie inaczej niż w szczycie sezonu. Jest spokojniej, jest ciszej. Można zobaczyć morze zupełnie inne niż latem, czyli spokojne, bez parawanów, bez leżaków. Zdecydowanie warto przyjechać tutaj jesienią i zimą.
2: W tym okresie jest też pewnie mniej wczasowiczów, mniej gości hotelowych, bo to się dzieje pewnie proporcjonalnie w tym okresie.
3: Tak, to prawda, chociaż uważam, że jesień, czyli wrzesień, piękny wrzesień i piękny październik, nasza polska jesień, zachęca wszystkich na krótsze lub dłuższe pobyty w naszej La Oli.
2: No właśnie, te krótsze i dłuższe. Krótsze, czyli na przykład pobyty weekendowe, jak rozumiem.
3: Tak, weekendowe, chociaż ja uważam, że 2 dni w La Oli to jest za krótko.
2: No ja jak patrzyłem na te tutaj atrakcje, jak wchodziłem do Grand La Ola Spa, to są i atrakcje dla dzieci i dla dorosłych, ale są też fajne miejsca i atrakcje w okolicy, które warto odwiedzić. Jakie to miejsca?
3: Oczywiście, koniecznie ruiny w Trzęsaczu. To są już takie ruinki, ale trzeba je zobaczyć. Latarnia morska w Niechorzu. Latem motylarnia w Niechorzu, ale też, co cieszy się takim dużym, to jest dużą atrakcją, nadmorska kolej wąskotorowa. To jest super atrakcja i dla starszych, i dla młodszych.
2: I ona jeździ zarówno w wakacje, ale także po sezonie.
3: Tak, jeżeli tylko pogoda dopisuje, to jak najbardziej kolejka jest dostępna i można z niej korzystać.
2: I ona na jakiej trasie jeździ, pamięta pani Joanno?
3: Aż do Gryfic.
2: Czyli można sobie spokojnie całe to nabrzeże przejechać, wyruszając z Pobierowa.
3: Tak, oczywiście i to jest jak gdyby fajną, dodatkową atrakcją.
2: Gdyby miała pani dokończyć zdanie, Grand La Ola Spa to miejsce dla osób, które co? No właśnie.
3: Ja uważam, że dla osób, które są nastawione na wyciszenie i chcą naprawdę odpocząć, chociaż nasza strefa chill out może być i dla takich osób, które chciałyby skorzystać z takiej troszeczkę może większej rozrywki?
2: Większa rozrywka? To jaka rozrywka, pani Anno?
3: Tańce.
2: I to wszystko w Grand La Ola Spa?
3: Oczywiście, wszystko w Grand La Ola Spa.
2: A ja dodam, że to miejsce, które warto odwiedzić na mapie naszego województwa, zarówno na wakacyjny wyjazd, czy weekendowy wypad poza Szczecin, by naładować baterie na kolejne dni, tygodnie czy miesiące. A ze mną była dzisiaj Joanna Pawłowska, wieloletni pracownik Grand La Ola Spa. Pani Joanno, dziękuję pięknie.
3: Ja również.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Na program zaprasza Grand La Ola Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży. Wellness, basen i rodzinna atmosfera.
4: Reklama.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Kebab wieprzowy bez kości, kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: I po reklamie.
2: Super FM.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to takie trochę nerwowe spoglądanie na zegarek. Za nieco ponad kwadrans będzie godzina 15, a więc za nieco ponad 4,5 godziny rozpoczniemy kolejny sezon ulubionego serialu wielu szczecińskich kibiców. Wraca Ekstraklasa, a razem z nią wracają piłkarze Pogoni Szczecin. Skład wzmocniony, bo przecież jest Patryk Dziczek i Jean-Pierre Nsame, ale też pozbawiony kilku piłkarzy, no bo w Szczecinie nie zagra już chociażby Leonardo Kutrys czy Daniel Lonczar. Na ławce Tomasa Tomasberga na stanowisku trenera zastąpił Oscar Garcia. Hiszpan odpowiedział na pytania dziennikarzy przed rozpoczęciem sezonu. Jak mówił, debiutu się nie obawia.
2: Ja muszę być spokojny i też chciałbym, aby ten spokój przekazywać do zawodników w szatni. Powiedziałem im, próbuję im przekazać, żeby byli tacy spokojni, ale jednocześnie dali z siebie 200% na boisku i żeby oddali wszystko na boisku dla tego klubu, dla Pogoni Szczecin. Oczywiście pierwsze mecze zawsze są szczególne, tak to pamiętam również z moich poprzednich klubów. Natomiast ten mecz jest przede wszystkim istotny i ważny dlatego, że zaczynamy sezon, że przyjeżdża do nas duży klub, jaki jest Legia Warszawa, z tego względu, że będziemy mieli pełny stadion, a nie dlatego, że ja jestem trenerem i że to będzie mój debiut.
1: Oscar Garcia na ławce trenerskiej Pogoni Szczecin zasiądzie dziś po raz pierwszy. Portowcy na stadionie imienia Floriana Krygiera zmierzą się z Legią Warszawa. To spotkanie, tak jak mówiłem, dzisiaj wieczorem, dokładniej o 20:30. Wysłannicy Radia Super FM oczywiście będą na stadionie. Polecam bacznie obserwować nasze media społecznościowe. Tam pojawią się relacje.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
5: Jest 15. Wiadomości Super FM.
6: Za chwilę były premier o wizji działania swojego stowarzyszenia. Coraz więcej turystów wybiera Polskę i widać to także po wydatkach. Rusza nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Mamy wizję, która nam towarzyszy. Wiemy, jak mocno zmienia się polskie społeczeństwo i jak bardzo potrzebne jest znalezienie odpowiedzi na zmieniający się świat. Zapowiada Mateusz Morawiecki. Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. Tak o grupie posłów wyrzuconych dziś z PiS-u mówi były premier. Nie mogliśmy się pogodzić z tym, że zmuszano nas do podpisania lojalki. W ten sposób komentował dzisiejszy rozpad PiS-u. Przypomnę, że wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że 30 kilku posłów partii zrezygnowało z członkostwa w formacji. Tak podziały w PiS-ie komentuje politolog profesor Szymon Osowski.
7: To świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński chce mieć pełną kontrolę i władzę nad partią i jest w stanie pozbyć się przynajmniej czasowo popularnego polityka, przecież po prawej stronie politycznej.
6: Morawiecki w swoim oświadczeniu zaznaczył, że jego działania są ukierunkowane nie przeciwko partii, którą nazwał rodziną, ale przeciwko rządowi Donalda Tuska. Wyraził rozczarowanie, że w PiS-ie nie ma już miejsca na tak zwane drugie płuco, które miałoby działać na poszerzenie elektoratu. Do końca proponowaliśmy jedność, zaznaczył w oświadczeniu były premier. Na ponad 85 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Wśród przyczyn znalazły się m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Na sopockich kąpieliskach zakaz wprowadzono ze względu na stwierdzenie w wodzie bakterii E. coli. Przypomnę, że aktualne informacje o stanie kąpielisk, nie tylko tych nadmorskich, publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Coraz więcej turystów wybiera Polskę i widać to także po ich wydatkach. Według najnowszych danych w zeszłym roku było to rekordowe 41 miliardów złotych. Znaczny udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec i Ukrainy, tuż za nimi są odwiedzający z Wielkiej Brytanii, USA i Skandynawii. Najwięcej pieniędzy zostaje w największych miastach, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
8: Oferujemy wysoką jakość usług, bezpieczeństwo, różnorodność atrakcji i bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
6: W pierwszym kwartale tego roku liczba noclegów zagranicznych wzrosła w Polsce o 11%, porównując rok do roku. Wraca piłkarska ekstraklasa. Dziś pierwsza kolejka jubileuszowego sezonu, bo to stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. Na początek mecz Radomiaka z Beniaminkiem, wieczystą Kraków. Później Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa, która liczy na dużo więcej niż w poprzednim sezonie. Michał Waszkiewicz.
9: Na logikę, której ekstraklasa akurat rzadko się trzyma, układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu, więc cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada. Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego, koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Babszuna. Ciekawe, czy odpali projekt pod nazwą Widzew Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników.
6: Niemniej oczywiście za wszystkich trzymamy kciuki.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Na zegarach 20, a dokładnie teraz 21 minut po 15. Coraz bardziej zbliżamy się do upragnionego weekendu, ale musimy jeszcze do niego dojechać, więc w Radiu Super FM doradzimy Wam, którędy to zrobić. Szczecińscy kierowcy powinni teraz omijać chociażby rondo Giedroycia, tam Aleja Wyzwolenia po obu stronach zmusi do użycia hamulca. Koło Ontaja do przejezdnych również nie należy. Spory ruch, także na Wilczej w kierunku północnych rejonów miasta, na Komuny Paryskiej też postoimy nieco dłużej. Obowiązkowo musimy także zajrzeć na Estakadę Pomorską, tutaj w kierunku centrum miasta jest korek, ale tam bywało gorzej, ta kolejka nie dosięga nawet basenu górniczego, więc chyba nie jest aż tak źle. Nie najlepsza sytuacja z kolei na Moście Długim i Energetyków, tam zanim się przebijecie, no to minie trochę czasu, zdecydowanie bardziej polecam wybrać przejazd trasą zamkową. Nabrzeże Wieleckie z obu stron stoi, zderzak w zderzak jedziemy również przez Wyszyńskiego i Aleję Niepodległości, na dojeździe do Bramy Portowej, a i przed wjazdem w Krzywoustego łatwo stracicie kilka minut.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd

0: teraz wagacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
7: Weekend wisi w powietrzu, a szczecińska noc zapowiada się wyjątkowo rytmicznie. Dziś wieczorem stawiamy na improwizacje, głębokie basowe brzmienia i dużo muzyki jazzowej. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. O godzinie 19 warto wpaść do Ogrodu w Śródmieście. Na scenie pojawi się Wojtek Stanisz Kwartet, który zaprezentuje autorski projekt pełen elektrycznych brzmień, przestrzeni i prawdziwej jazzowej energii. To idealna opcja, by rozpocząć ten weekend z dobrą muzyką w samym centrum miasta. A jeśli po tym koncercie będzie Wam mało wrażeń albo sami macie ochotę dołączyć do wspólnego muzykowania, to będziecie mogli przenieść się do Jazzment Clubu. Drzwi otwierają się już o 20, a punktualnie o 21 wystartuje tam otwarte Jazz Jam Session. Wieczór otworzy skład na czele z wokalistą Eugeniem Walczokiem, a wstęp na całe wydarzenie jest całkowicie wolny. Spokojnego wieczoru, a na kolejne wakacyjne informacje dotyczące tego, co, gdzie i kiedy w Szczecinie, zapraszam już jutro od 9.30.
6: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
8: Super FM na lato.
9: Super FM na lato.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Cały czas monitorujemy dla Was sytuację na drogach w Szczecinie, tym razem zaglądamy na Gumieńce. Tutaj jak zwykle sporo kłopotów kierowcom sprawi rondo Gierosa, szczególnie europejską. Nie jedziemy teraz za szybko, po obu stronach ku słońcu swoje również trzeba odstać. Kolejki niewielkich rozmiarów na Derdowskiego i Okulickiego, na Dworskiej za to jedziemy płynnie. O tej porze zawsze duży ruch jest także na ulicy Wrocławskiej, no i nie inaczej jest tym razem. Przed skrzyżowaniem z Okulickiego i Spiską stoimy kilka minut, na samym Okulickiego zmotoryzowanych równie wielu. Zerkam jeszcze na rondo uniwersyteckie, tutaj długi korek na ulicy Krakowskiej, nieco dłużej będziecie stali także na Południowej i Cukrowej. Więcej czasu trzeba także poświęcić na przejazd przez rondo Hakena. Tutaj również Południowa jest zakorkowana. Podobnie sprawy mają się na obwodnicy Przedsławia. Na Floriana Krygiera natomiast zatrzymujemy się jeszcze przed skrętem w ulicę Ustowską.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
2: Następna pomoc drogowa w Radiu Super FM już po godzinie 16:00 będzie też specjalny program z restauracji Centrale, która świętuje drugie urodziny. Bądźcie z nami na 97,5.

0: Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
1: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
0: I po reklamie.
2: Jest 16. Wiadomości Super FM.
3: Za chwilę były premier o grupie intrygantów w PiSie. Potem eksperci o aktualnej pogodzie. Wcale nie jest taka zła, jakby się wydawało. Będzie też miejska mapa drzew w Bielsku Białej.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzamiński. Jest nas 44. Mówi Mateusz Morawiecki, który dziś decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wyrzucony z PiSu, a razem z nim grupa polityków, w tym 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. To m.in. Piotr Müller, Michał Dworczyk i Olga Semeniuk-Patkowska. Morawiecki zapowiedział na konferencji w Sejmie, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
4: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta czterdziestka, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
3: Morawiecki unika odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię. Za tydzień były premier i jego stowarzyszenie Rozwój Plus organizuje spotkanie z ekspertami i sympatykami. Wschodnie powiaty z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywały do 21 i dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, w większości Podkarpacia i wschodu Mazowsza. Układ atmosferyczny z północy utrzymuje nad Polską temperatury oscylujące wokół 20 stopni i przynosi raczej deszczową aurę. Zdaniem klimatologów taka pogoda mieści się jednak w wieloletniej normie. Obecna temperatura jest normalna dla naszej części świata i ratuje nas przed anomaliami, które nawiedzają kraje zachodniej Europy, twierdzi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
5: Gdy się zastanowimy nad tym, co te fale upałów po sobie zostawiły w tych krajach, to oprócz tych nadmiarowych zgonów, to pamiętajmy, że takie okresy, kiedy jest bardzo gorąco, bezdeszczowo, pozostawiają też piętno na bilansie wodnym. Te ostatnie dni i rozczarowująca dla turystów pogoda, one były pozytywne, one zbudowały w pewnym sensie odporność.
3: Przez utrzymującą się w Europie Zachodniej falę upałów zginęło już ponad 10 tysięcy osób. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Zgierzu na jednym z blokowisk miał strzelać z wiatrówki w okna mieszkania naprzeciwko. Lokal wynajmowała Ukrainka. 37-latek odpowie za zniszczenie mienia i publiczne znieważenie obywatelki Ukrainy, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
6: Przez okazanie jej obelżywego gestu środkowego palca i wykrzykiwanie w jej kierunku słów obrażających naród ukraiński.
3: Śledczy ustalili, że mężczyzna strzelił w okna bloku co najmniej dwukrotnie. Sprawca nie trafi do aresztu, dostał policyjny dozór. Raz na tydzień musi pokazywać się w komendzie policji w Zgierzu. Mężczyzna ma też zakaz zbliżania się do poszkodowanej Ukrainki. W Bielsku Białej powstanie miejska mapa drzew. Będzie to cyfrowe narzędzie do zarządzania zielenią miejską. Zinwentaryzowane zostaną wszystkie drzewa w mieście. Mapa będzie gotowa za kilkanaście miesięcy.
0: Na lato.
7: 3 minuty po godzinie 16:00, a to jest specjalny program z restauracji Centrale, która świętuje dzisiaj swoje drugie urodziny. Na miejscu jest Jarek Węgler. Jarku, czy my się słyszymy?
8: Dzień dobry. Tak, perspektywa, muszę ci powiedzieć, Tomku, jest niesamowita. Na wprost widzę przynajmniej, no tak 150, może nawet 160 balonów, które co 30 sekund strzelają, a to dlatego, że są na słońcu. Jeżeli chcielibyście zobaczyć to cudowne zjawisko w restauracji Centrale, która właśnie obchodzi drugie urodziny, to warto tutaj przyjść. Oprócz balonów, no to na pewno będzie dużo innych atrakcji, tych kulinarnych, choć nie tylko. Mamy specjalny konkurs. Zresztą ja czekam na pierwszą słuchaczkę albo słuchacza, który przyjdzie do restauracji Centrale. I coś ciekawego nawet możemy tutaj wykombinować. Co ty na to, Tomku?
7: No ja czekam w takim razie na reakcję. Jeżeli jedziecie po drodze koło ulicy Panieńskiej, to możecie odwiedzić. Jarek tam na was czeka pod takim fajną taką altaną przed restauracją Centrale. Piękne flagi powiewają,
8: ja z tego, co pamiętam. Że będzie, nie. Ja nie muszę przekonywać, że będzie tort urodzinowy, więc na kawałek tortu naprawdę można tutaj przybyć. Przy okazji z nami porozmawiać, zobaczyć w ogóle, jak robi się radio na żywo. A może nawet będzie taka okazja, że uda nam się wejść do kuchni i zobaczyć, jak oni te wszystkie potrawy przygotowują. Bo dzisiaj te potrawy są ze znakiem jakości drugich urodzin restauracji Centrale. Co ty na to?
7: Bardzo fajne rozwiązanie, słuchaj. Naprawdę, jeżeli miałbym możliwość, żeby się u was pojawić, to bym przyjechał z wielką przyjemnością. No ale jestem tutaj w studio, także to też jest przyjemnie, wiesz. Może nie ma restauracji, może nie ma pysznych dań, ale jest klimatyzacja i to mnie pociesza w dniu dzisiejszym.
8: Zapowiadam, że na pewno przepytam ciebie kulinarnie o twoją wymarzoną taką urodzinową potrawę. Jakbyś wpadł na takie urodziny, to co byś sobie zażyczył?
7: No patrząc.
8: Ale to nie teraz, nie musisz teraz odpowiadać.
7: A to ja się zastanowię. Wracamy do was już za chwilę.

0: No i tak nam zagrała Amy Winehouse w Super FM w popołudniowy piątek. Fantastyczny, fantastyczny, bo dzisiaj świętujemy drugie urodziny restauracji Centrale, a na miejscu jest Jarek Fengler.
1: Tak, wszystko się zgadza. Obok mnie Rusłan Dmitrew, właściciel i założyciel restauracji Centrale. Witam pana serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, szanowni państwo.
1: Jest z nami po prawej stronie, zawsze uśmiechnięta. Już obserwuję panią od dobrych 5 minut. Ilona Jasa, Winnica Jasa, dzień dobry. No właśnie, tutaj troszkę bliżej mikrofonu. Panie Rusłanie, przyjechał pan z Odessy.
2: Tak, 4 do Szczecina,
1: do Szczecina. I tak sobie pan wyobrażał, że w 2026 roku będziemy sobie siedzieć tutaj, słońce przygrzewa, jest piękna lipcowa aura i będziemy świętować drugie urodziny pana restauracji.
2: No to oczywiście coś oryginalne, tak?
1: Tak, coś bardzo oryginalnego. Widzę, że trochę pan jest jeszcze spięty, zdenerwowany, bo się zastanawia pan, jak te drugie urodziny w ogóle w restauracji dzisiaj wydarzą się, co się w ogóle będzie działo.
2: Dziś ja będę grać jako DJ, może być za 5-10 minut startuję, na winylach.
1: Jednak, na winylach.
2: Tak, tak, tak, split. No i dziś będę taka... dobra, taki dobry padzie, tak u nas w restauracji.
1: Czyli co będzie dominował? Funk? Co będzie? Jaki gatunek muzyczny? Co pan będzie tutaj proponował?
2: Lekki house.
1: Lekki house. Pani Ilona się uśmiecha. Lekki house możemy przyjąć dzisiaj jako dobry początek weekendu?
3: Fantastyczny, najlepszy.
1: No właśnie. Pamięta pan początki? Jak to wszystko się w ogóle zaczęło z restauracją Centrale?
2: Od początku to był pomysł z moim kumplem, tak? My otwarli tę restaurację z Aleksandrem, ale 10 miesięcy temu ja kupił jego ciężko i to pracujemy jak jeden właściciel. I robimy wszystko nowe, nowe menu, nowe dania, nowe menu barowe. Mamy nowych partnerzy i pracujemy na lokalnych producentów.
1: Ilona Jasa jest partnerem, współpracuje bardzo blisko z restauracją Centrale. Te wszystkie wspaniałe smaki, które proponujecie, goszczą tutaj w restauracji Centrale.
3: Tak, my współpracujemy z Rusłanem, dostarczamy nasze wina z winnicy Jasa. Bardzo się cieszymy, że Rusłan się zdecydował na takie lokalne smaki, bo wierzymy, że to jest najlepsza droga do promocji.
1: Ja widzę, że jeszcze emocje cały czas państwa trzymają. Ja obiecałem słuchaczom Super FM, że kto pierwszy przyjdzie tutaj do nas, do restauracji Centrale, panie Rusłanie, możemy umówić się na kawałek urodzinowego torta?
2: Oczywiście, oczywiście. Czemu nie?
1: Kawałek urodzinowego torta czeka, do tego jeszcze pewnie sporo ciekawych atrakcji, o których będziemy mówić. Proszę nas obserwować w mediach społecznościowych, bo jesteśmy dzisiaj na żywo program właśnie z restauracji Centrale. Wracamy do was już za kilka minut.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Jarek jest teraz w restauracji Centrale na Panieńskiej. Ja tak patrzę na zegarek, 25 minut po godzinie 16. No i tam, Jarku, u was są korki na tej Panieńskiej, czy ich nie ma? Jak to
3: rośnie kolejka osób, bo właśnie od tego momentu wszyscy, którzy będą tutaj przychodzić do restauracji Centrale, jest deser urodzinowy. A wiesz, jak to brzmi? Deser urodzinowy i od razu wszyscy pojawiają się właśnie tutaj.
2: Czyli jest duża szansa, że korki na Panieńskiej się za chwilę pojawią. Mimo że może do tego czasu, póki nas tam nie było, to tych korków nie było, ale na pewno czekają was na Floriana Krygiera, tuż przed wjazdem na Rondo Hakena. Jeśli chcielibyście go ominąć, to polecam skręcić w Ustowską i kontynuować Szczawiową aż do Tamy Pomorzańskiej. Włościańska przejezdna, ale za to zatrzymacie się na Kolumba, skrzyżowanie z Dąbrowskiego. Potem hamulec przyda się na Nabrzeżu Wieleckim, jadąc właśnie od strony ulicy Jana Skolna, jak i wspomnianej Kolumba. Dużo samochodów, tak jak patrzę, czeka na przejazd placem Szarych Szeregów, a największy ruch czeka was na Piłsudskiego czy Wielkopolskiej. Powoli także jedzie się Aleją Piastów do Jagiellońskiej, ale to jest maksymalnie jedna zmiana świateł i pędzicie dalej. Jak zawsze o tej porze korkuje się Europejska, Dworska i Ku Słońcu, to okolice Ronda Gierosa. To samo jest na Niebuszewie, czyli Rondo Giedrojcia. Tutaj zatrzymacie się na Staszica, Krasińskiego, Kołątaja i Alei Wyzwolenia. Pocieszające jest w tym wszystkim to, że drogi nad morze są przejezdne. I to w obu kierunkach. Jakbyście chcieli jechać nad morze, z nadmorza pełna dowolność. Na Panieńskiej będą korki, bo tam dzisiaj specjalny program z okazji drugich urodzin restauracji Centrale.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama.
3: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
2: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
3: No właśnie, widzę.
2: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
3: Serio? To czemu ja się tu męczę?
2: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.
0: Super FM.

0: na lato.
1: Gorący Enrique nas tutaj rozgrzewa w piątkowe popołudnie w Radiu Super FM. 24 minuty zostały do godziny 17, ale w piątek to my w zasadzie czasu już nie liczymy. Tym bardziej, kiedy świętujemy drugie urodziny restauracji Centrale, a na miejscu właśnie tam w naszym plenerowym studiu jest Jarek Fengler.
2: I można jasno powiedzieć, że ten weekend rozpoczyna się na Podzamczu, drugie urodziny restauracji Centrale. Obok mnie człowiek, który na kulinariach zna się jak nikt inny. Tutaj poza anteną rozmawialiśmy na temat w ogóle najlepszych przysmaków, które są serwowane w restauracji Centrale. Jest z nami Bogdan Kowalow, szef kuchni restauracji Centrale. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Najlepsza potrawa, ta, która jest najczęściej wybierana przez mieszkańców Szczecina w restauracji Centrale, to?
3: Okej, to jest ośmiornica grillowana. Ona jest glazurowana w glazury z czosnka i mango, trochę miso i podawana z szafranem i piurem.
2: To jest pierwsza propozycja, no, a druga?
3: Tak. A druga to jest kaczka z grzybami shiitake i smażonymi w tłuszczu kluseczkami ziemniaczanymi.
2: Z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej osób, które przychodzą, chcą sprawdzić, jakie dania podajecie, czy to wszystko smakuje, jak wygląda ta cała otoczka restauracji Centrale. A ja z panem rozmawiałem na temat w ogóle trochę historii, bo to miejsce jest bardzo ciekawe.
3: No tak, jak ja wiem z archiwum pańskiego w Szczecinie, że 100 lat do tyłu na miejscu Centrale była restauracja Rheingold, taka niemiecka z piwkiem, grillem i muzyką na żywo.
2: Teraz w restauracji Centrale, po pierwsze, restauracja proponuje muzykę na żywo.
3: Tak.
2: Jest piwo.
3: Oczywiście.
2: I jest... Jest ta atmosfera, która zachęca do tego, żeby właśnie tutaj przyjść.
3: No tak. I operujemy smakami starego Szczecina, Pomerani i Bałtyki. Robimy akcent na takich smakach.
2: Czy pamięta pan jakieś niestandardowe, bardzo takie zamówienie, które pan dostał i w pewnym momencie pan zaczął się zastanawiać, no dobrze, jak to zrobić? Było takie?
3: Nie było chyba takiego. Oczywiście mieliśmy dużo różnych sytuacji, ale myślę, że wszystko jest okej. Główne to rozmawiać z gościem, żeby zrozumieć, czego on chce.
2: No dobrze, ja jeszcze chciałem zapytać pana o tą ośmiornicę. Jak długo się przygotowuje takie danie?
3: Maksymalnie 10-15 minut.
2: Naprawdę?
3: Tak, bo to jest pytanie przygotowania.
2: No właśnie. Takie przygotowanie ośmiornicy, na czym
3: bo
2: to
3: na przykład
2: polega?
3: Jak pan zamówi teraz tej ośmiornicy, już mamy przygotowane piurę, już mamy przygotowane ośmiornice, już jest gotowa glazura, to po prostu potrzebujemy trochę czasu, żeby to wszystko skombinować w jedno danie.
2: Dzisiaj drugie urodziny restauracji Centrale. Jakie specyfiki, jakie dania będą królowały?
3: Ja chciałbym zrobić akcent na grillu, bo mamy dwa lawowych grilla. Mamy dużo mięsa różnego i oczywiście mam autorski deser, rulet z bezy.
2: I ten deser urodzinowy jest do spróbowania, do sprawdzenia. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jakie smaki królują w restauracji Centrale, warto do nas wpaść. Drugie urodziny restauracji Centrale. Naszym gościem był Bogdan Kowalow, szef kuchni restauracji Centrale. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję wszystkim.
1: Ja chciałem tylko dodać, że ośmiornicy nigdy jeszcze nie jadłem, a mógłbym spróbować. Jakbym miał jeść, to bym zjadł w Centrale. To tak
2: to zapraszamy w takim razie. No, nie ma co czekać, po prostu.
1: Kusisz mnie deserami, kusisz mnie kaczką. Ja to nie. Lepiej posłuchać muzyki, słuchajcie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 16 minut zostało do godziny 17. Jak donosi nasza słuchaczka Ania, pozdrawiam serdecznie, że na drodze S3 w stronę Szczecina aż dwie kolizje na wysokości miejscowości Rurka. Polecam w tym miejscu zdjąć nogę z gazu i utworzyć korytarz życia na wypadek przejazdu służb ratunkowych. Potem droga do Szczecina przejezdna. Nieco większy ruch na węźle Kijewo. Tam zatrzymacie się na Zwierzynieckiej do Kurzej. Jeśli chcecie, można omijać ten korek skręcając w Dąbiu i potem kontynuując Tczewską do Goleniowskiej. Duży ruch w Zdrojach, a myślę tu o Leszczynowej i Batalionów Chłopskich przy dojeździe do Ronda Łanów Podolskich. Duży ruch w okolicy Ronda Hakena, powoli na Floriana Krygiera jadąc z Podjuch, ale tłoczno również na obwodnicy Przedsławia i tam polecam zdjąć nogę z gazu. Mieszka pierwszego bez problemu do Placu Szerockiego. Korek czeka Was w Mierzynie. Tutaj stoi Werecka do Topolowej. No i tutaj 7, może nawet 10 minut potrzebuje, by przejechać dalej. Ale z każdą minutą, z każdą chwilą będzie coraz luźniej i przyjemniej na szczecińskich drogach. Pomoc drogowa powróci w poniedziałek tuż po godzinie 7, a my wracamy już za chwilę do restauracji Centrale, która świętuje dzisiaj swoje drugie urodziny.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: RFM na lato.
1: To była nasza zaczarowana Lady Gaga, Abrakadabra w Super FM jeszcze przed godziną 17, a my dzisiaj świętujemy, ale tak świętujemy drugie urodziny restauracji Centrale. Na miejscu jest Jarek Fęgler. No i Jarku, próbowałeś już czegoś, kosztowałeś? Jak tam sytuacja wygląda, powiedz?
2: Jeszcze nie, natomiast spoglądam tutaj, bo od czasu do czasu przychodzą mieszkańcy Szczecina, machają do nas tutaj przed chwilą para na rowerach. Nie jest to tandem, natomiast pani w niebieskim, na niebieskim rowerze, pan również na niebieskim, a obok mnie Katarzyna Skromińska. Dzień dobry, pani
3: Kasiu.
2: Dzień dobry. Pani Kasia od początku restauracji Centrale, od 2 lat tutaj jest na Podzamczu. I muszę pani Kasiu powiedzieć tak, fajnie się umówiliście, bo tak, wy macie dzisiaj urodziny drugie, a o godzinie 22 jest pokaz iluminacji na Zamku Książąt Pomorskich.
3: Tak jest, więc my możemy w sumie zaprosić tutaj państwa przed iluminacją do nas, żeby, no żebyście państwo po prostu nie byli głodni, żeby można było śmiało tam przyjść, wszystko zobaczyć i się cieszyć.
2: Dzisiaj dużo niespodzianek czeka tych, którzy właśnie przyjdą do restauracji Centrale. Pani Kasia odpowiada, jest kierownikiem sali. Jak próbowaliśmy policzyć cały skład, to jest 13-14 osób.
3: Tak jest.
2: I wszyscy, i czuję się taką, mam wrażenie, taką rodzinną atmosferę.
3: Na 100%. Właśnie dążymy do tego, żeby tutaj wszyscy czuli się komfortowo, więc myślę, że po prostu ten komfort, atmosfera w pracy jest najważniejsza, bo od tego zależy, jak będą czuli się tutaj o nas goście, ponieważ jak jest zgrana ekipa, to myślę, że no, wtedy będziemy mogli po prostu tutaj przyjmować gości z radością.
2: Rodzinna atmosfera jest w restauracji Centrale. To dzisiaj dla mieszkańców Szczecina, dla gości, ale dla tych, którzy są stałymi klientami restauracji Centrale, urodziny, drugie urodziny w restauracji Centrale. Ja sobie tak myślę, że dużo się u was w ogóle dzieje. Bardzo dużo pokazujecie tego, co się w waszej restauracji dzieje w mediach społecznościowych.
3: Tak jest, ponieważ uważam, że to jest bardzo ważne, ponieważ w tym momencie, w naszych czasach, to no chyba większość ludzi jednak albo słucha radio, w sumie też, więc to dlatego jesteśmy teraz. No i też media społecznościowe jednak są wszędzie i można tam pokazać to, co my mamy tutaj, żeby goście mogli do nas przyjść później na to, ponieważ w sumie no to jest chyba najlepsza reklama w tym momencie też.
2: Mnie się bardzo podobają te wszystkie zdjęcia, które dotyczą tak naprawdę menu.
3: Tak.
2: Tam na tych zdjęciach można bardzo dużo odczytać.
3: To prawda, na 100%.
2: Co szykujecie dzisiaj dla tych wszystkich, którzy właśnie przyjdą do restauracji Centrale na drugie urodziny?
3: No w związku z tym, że akurat mamy urodziny, przygotowaliśmy też prezenty dla naszych gości. Takie niespodzianki. Na start mamy taki drink urodzinowy. A później, po zakończeniu już, jak państwo sobie zjedzą swój obiad, czy może kolację, przygotowaliśmy też deser, czyli taki mały ciasto, tort mały, żeby goście po prostu mogli z nami świętować.
2: Jak ten tort urodzinowy wygląda? Niech pani chociaż przynajmniej 2 zdania opowie, żeby zachęcić i żeby uruchomić te kubki smakowe u nas.
3: No dobrze, już opowiadam. Tu mamy w sumie nie tort, tylko bezę. Mamy tutaj dzisiaj bezę przygotowaną dla naszych gości. Z okazji naszych urodzin i ta beza jest z owocami sezonowymi i też mamy tam taki mus porzeczkowy, więc to jest naprawdę bardzo pyszne.
2: Beza Tomek z musem porzeczkowym. Co ty na to? Ha! Wiedziałem, że się skusisz.
1: No i widzisz, i znowu robicie mi taką przykrość. No, ja tutaj siedzę o wodzie. Co prawda po obiedzie, ale o wodzie, a tutaj beza, proszę bardzo. Idealne na deser, tym bardziej, kiedy mamy taką aurę za oknem, jaką mamy. Dzisiaj piękna pogoda. Dlaczego by się nie wybrać do Centrale? A no właśnie, trzeba się wybrać. Potem jeszcze iluminacja Zamku Książąt Pomorskich. Same fantastyczne rzeczy dzisiaj się dzieją w Szczecinie.

0: Reklama.
1: 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
2: Zapraszam, Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
0: I po reklamie.
3: Jest 17. Wiadomości Super FM.
4: W przyszłym tygodniu diesel za ponad 8 zł, takie są prognozy. Potem Unia Europejska i jej znaczenie dla młodych ludzi. Najpierw jednak wrócimy do kapryśnej pogody w te wakacje.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Ulewne deszcze przetaczają się przez wschód kraju. Silne opady w Polsce mogą być skutkiem upałów na południu Europy, przekonują klimatolodzy. Jest to wynik zmian klimatycznych, mówi profesor Bogdan Chojnicki.
5: W skrócie się to opisuje jako niż ganułęskie, no ale wiemy, że to jest taka pompa, która w warunkach im wyższa temperatura zarówno Morza Śródziemnego, jak i powietrza, tym ta pompa po prostu potrafi przelać większą ilość wody także do Polski.
4: Ekspert dodaje, że zmiany klimatyczne postępują mimo odczuwalnie chłodnego w Polsce lipca, za co odpowiada front z północy. Zapewnia, że upały jeszcze wrócą w te wakacje. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego jej przepisy są niezgodne z prawem. Prawo ma wejść w życie w sierpniu, a podatek ze zbycia paliw ciekłych miałby być płacony od zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia tego roku. Prezydent argumentuje, że oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. Jest już odpowiedź ministra finansów. Jak ocenia Andrzej Domański, decyzja prezydenta zablokowała 4 miliardy złotych dla budżetu państwa, które miały trafić na pakiet chroniący przed wysokimi cenami paliw. Tymczasem według analityków z biura Reflex w przyszłym tygodniu czekają nas kolejne podwyżki cen paliw. Najbardziej będzie drożał olej napędowy, którego średnia cena może przekroczyć poziom 8 zł za litr. Benzyna 95 może kosztować nawet około 7 zł 45 groszy, oczywiście za litr. W Waszyngtonie dziś odbędzie się przełożona z kwietnia gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Przypomnę, że za pierwszym razem wydarzenie zostało przerwane, gdy uzbrojony mężczyzna usiłował wtargnąć do sali balowej z zamiarem zabicia prezydenta USA Donalda Trumpa i członków jego administracji. W dzisiejszej gali ma wziąć udział prezydent Donald Trump. Zetki w większości są za Unią Europejską. Z badania przeprowadzonego dla przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce wynika, że ponad połowa młodych ludzi uważa, że Unia ma znaczenie dla ich planów na przyszłość, mówi dyrektorka przedstawicielstwa Katarzyna Smyk.
6: 64% osób w wieku 16-29 lat ma pozytywny stosunek do Unii Europejskiej, a 63% uważa, że Unia stwarza realne możliwości dla takich osób jak oni. Ale badanie pokazuje również, że młodzi oczekują konkretnych informacji o szansach, jakie daje im członkostwo w Unii Europejskiej.
4: I te informacje ma przekazać kampania Eurotipy. W jej ramach powstała strona z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi nauki, pracy, rozwoju, biznesu i bezpieczeństwa. Do tego będą też akcje promocyjne w 8 miastach, m.in. Ostródzie, Koninie, Suwałkach i Pile.
3: Super FM na lato.
7: Dużo dzieje się na świecie, jeszcze więcej w restauracji Centrale, gdzie właśnie dzisiaj świętujemy drugie urodziny tej wyjątkowej restauracji. Wyjątkowej, bo Jarek Węgler, który jest na miejscu i rozmawiał z szefem kuchni restauracji Centrale, omawiając kartę dań, no to każda z tych potraw była smakowita. Ja na samą myśl o kaczce robiłem się głodny, ale sporo czeka nas także w tej godzinie.
8: Kafejerzy.
7: Co będzie się działo?
8: Tak, kafejerzy byśmy tam byli, chłopaki.
7: Patrzcie, no i się zagadał, no. I się zagadał. Wrócimy do Centrale już za chwilę. Bądźcie razem z nami. A na zegarach 4 minuty po godzinie 17.

0: RFM na lato.
1: Muzyka to podstawa i takiej można słuchać najlepiej w Super FM, Maroon 5, This Love. Ale dzisiaj dobrym rozwiązaniem jest, by słuchać jej na żywo w restauracji Centrale, gdzie ta muzyka wybrzmiewa, bo ją słuchać w tle. A tam jest też Jarek Fengler i kolejni goście.
2: I chciałem powiedzieć, jakby można było zdefiniować restaurację Centrale. To po pierwsze atmosfera, po drugie smak i po trzecie muzyka. Obok mnie Bartek Waste. Wave, człowiek, który świetnie wpisuje się w ten trzeci, myślę, integralny punkt restauracji Centrale, czyli muzyka na żywo. Cześć Bartku.
3: Witam.
2: Tak się stało, jak rozmawialiśmy poza anteną, że zupełnie przypadkowo tutaj pojawiłeś się.
3: Dokładnie tak. Z okazji swoich okrągłych urodzin, nie wnikając w których.
2: Ale to możemy powiedzieć, 50. urodzin.
3: 50. urodzin, tak. Które zorganizowałem w klubie Centrale, w pubie, klubie Centrale. Doszło do takiego występu mojego, gdzie namówiły moje dwie nieletnie córki, tato wystąp. Więc niestety zabrałem swoje winyle, które zbierałem przez lata z domu, przywiozłem, zagrałem imprezę, no i tak zostałem tutaj.
2: Tato, zagraj, tato, zostań w restauracji Centrale. Musimy powiedzieć, że Bartek to jest doświadczony DJ, człowiek, który w latach 90. tak naprawdę w szczecińskich dyskotekach, nie wiem, mogę powiedzieć, że chyba prawie wszystkie odwiedziłeś.
3: Większość, można powiedzieć, że większość. Większość z nich nie istnieje na pewno, większość z nich przerobiłem. Już nawet nie zliczę na palcach jednej ręki, dwóch, trzech, z nogami razem nie policzę, ile to ich tych klubów było.
2: Zaczynaliśmy w klubach grać z płyt winylowych.
3: Tak jest.
2: I wszystko wskazuje na to, że ta moda na płyty winylowe powraca.
3: Ona nigdy nie zniknęła.
2: No właśnie. I my dzisiaj tutaj proponujemy w restauracji Centrale taki specjalny urodzinowy, dodajmy, miks, który przygotowuje Bartek.
3: Ja? Jeszcze nie wiem nic, ale jak będzie trzeba, to zagram oczywiście.
2: Jakie klimaty muzyczne dzisiaj będą towarzyszyły?
3: No, z mojej strony jak zwykle dobry funkowy hausik, raczej delikatnie, do poruszania nóżką, coś ciekawego, funkowego. Raczej house, klubowo.
2: No i zapraszamy w takim razie do restauracji Centrale. Pani Kasia, małżonka Bartka, tutaj dzielnie towarzyszy, sekunduje, wszystko słucha. Nie chcę powiedzieć, że nagrywa. Myślę, że nie nagrywa, ale rejestruje, robi zdjęcia i dzielnie ciebie Bartek wspiera.
3: No, tak myślę. Od 20 lat prawie.
2: Pozdrawiamy, w takim razie pozdrawiamy panią Kasię, zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Super FM, jesteśmy w restauracji Centrale. Warto przyjść, urodzinowy tort czeka i doskonała muzyka.
3: Idziemy jeść i tańczyć. Zapraszamy.
1: A ja zapraszam was także na nasze media społecznościowe, bo tam możecie przenieść się dokładnie w to miejsce, gdzie dzisiaj jest Jarek Fengler, czyli do restauracji Centrale. Zapraszam was gorąco. Media społecznościowe Radia Super FM także na was czekają.
0: Super FM na lato.

0: RFM na lato.
1: Jak urodziny, to muszą być i goście, bo bez gości to nie ma imprezy. A dzisiaj świętujemy drugie urodziny restauracji Centrale. A to wszystko, co dzieje się tam na miejscu, relacjonuje dla was Jarek Węgler. No i z tego, co wiem, to gości, oj, tam w ogóle nie brakuje.
2: Nie brakuje, ja myślę, że to jak patrzę tutaj na moich gości, dwóch panów, którzy są w mobilnym studiu Radia Super FM, to będzie ich debiut antenowy. Po mojej prawej stronie Janusz, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: I jest z nami Andrzej.
4: Dzień dobry.
2: Często wiem, przychodzicie tutaj do restauracji Centrale. I nie dlatego, że chociaż przede wszystkim, bo dzisiaj drugie urodziny restauracji Centrale, ale jak rozmawiałem z Januszem, to on powiedział, że ja tutaj przychodzę na specjalne swoje wymarzone dania.
3: No tak, to prawda, na twarde dania, chociaż dzisiaj mamy specjalny dzień i powód wizyty tutaj akurat, no urodziny szwagra. Stąd też na dole właśnie został, był nieśmiały, więc nie chciał przejść, ale to był powód takiej dzisiejszej naszej wizyty, chociaż no wiedzieliśmy o tym, że jest to druga rocznica funkcjonowania lokalu. Natomiast tak, ja przychodzę tutaj z powodu dwóch dań, tak naprawdę steków i żeberek, które bardzo lubię.
2: No, podobno dzisiaj steki mają najlepsze w Szczecinie.
3: No dobre, tak. Dobre. Tak, dobre, tak, nieodstające, ale dobrze, fajnie podane.
2: Andrzej,

0: sale zawsze były pełne gości, żeby ten biznes się rozwijał, bo to jest ciężki czas dla tego biznesu gastronomicznego, no ale jak widać, sale są pełne.
1: To jest, myślę, dobre miejsce pod Zamcze, gdzie rzeczywiście mnóstwo ludzi się przechadza i w jedną, i w drugą stronę. My tutaj jesteśmy już od godziny w zasadzie 16. Parę minut po 16 rozpoczęliśmy nasz specjalny program i co rusz przychodzą do nas tutaj osoby i pytają się, a co my tutaj, co tu Radio Super FM robi? My jesteśmy zaproszeni i zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Super FM na drugie urodziny. Janusz i Andrzej mogą poświadczyć, że naprawdę jest smacznie.
0: Tak, to prawda, jest smacznie, jest fajnie podane, porcje są właściwe, także zapraszam, serdecznie polecam.
1: A ktoś, kto lubi muzykę na żywo, też przy okazji fajnej konsumpcji w piątek, może jeszcze oddać się tym rytmom, które gdzieś w oddali są.
2: Tak jest. Zawsze muzykę gra na żywo i jest super.
1: Andrzej do Polski przyjechał z Charkowa.
2: Tak.
1: Taka najbardziej popularne danie na obiad w Charkowie to?
2: Oczywiście borsz.
1: No to barszcz. Barszcz.
2: Tak.
1: Taki specjalny?
2: Zwykły, czerwony.
1: A, czyli zwykły czerwony barszcz i to jest właśnie to coś, co jest najczęściej podawane na stołach w Charkowie. A Janusz powie, co często jemy w Szczecinie.
0: To znaczy, no, oczywiście nasze paszteciki, tak? To jest kultowa, historyczna potrawa, tak? Znana już w całej Polsce na pewno. Natomiast ja osobiście jestem fanem żurku też. Także...
1: Żurek wygrywa w każdym wydaniu. Jestem ciekawy, czy jakbyśmy tutaj dzisiaj na urodziny, no właśnie, zakolegowali się z restauracją Centrale, czy podaliby tak naprawdę żurek. Zobaczymy, zapraszamy, jesteśmy z naszym specjalnym programem do godziny 18, ale urodziny w restauracji Centrale trwają dłużej. Janusz i Andrzej byli gośćmi w naszym popołudniowym programie. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
3: Super FM na lato.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
5: Piątkowy wieczór powoli przejmuje stery, a w Szczecinie zapowiada się bardzo muzyczna noc. Stawiamy dziś na jazzowe improwizacje, głęboki bas i świetne brzmienia. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Jeśli szukacie dobrego startu w centrum miasta, to o 19 kierujcie się do Ogrodu w Śródmieście. Na tamtejszej scenie zagra Wojtek Stanisz Quartet, po którym możecie spodziewać się autorskiego materiału naszpikowanego elektryczną energią, przestrzenią i najwyższej klasy jazzem. Natomiast kawałek dalej w Jazzmencie muzyczne emocje będą tylko gęstnieć. Brama klubu otwiera się o 20, a godzinę później, równo o 21, startuje otwarte Jazz Jam Session. Wydarzenie rozpocznie formacja prowadzona przez wokalistę Eugeniego Walczoka, a potem do mikrofonu i instrumentów może dołączyć każdy i to zupełnie za darmo. Pięknego, muzycznego wieczoru, a na kolejną porcję kulturalnych wskazówek zapraszam już jutro od 10.30.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: Super FM na lato.
1: Oceana, idealna na piątkowe rozpoczęcie imprezy, choć ta najważniejsza dzisiaj już się rozpoczęła, jest na niej Jarek Węgler, a świętujemy dzisiaj drugie urodziny restauracji Centrale. Są goście, Jarek?
2: Tak, są goście. Tutaj mamy naprawdę bardzo międzynarodową ekipę, bo jest z nami, zacznę od kobiety, cudownej kobiety, pani Monika, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jest z nami Ruslan Dymitriew, właściciel restauracji Centrale.
4: Dzień dobry jeszcze raz.
2: Jest z nami także Jacek Szuszkiewicz i jest jeszcze pan, który ma na imię?
5: Ridwan.
2: A pan skąd przyjechał do nas tutaj?
3: Like you need to speak either English. Mój mąż przyjechał z Mozambiku.
6: To najlepsze po polsku do mnie do pratić.
2: No, dlatego właśnie ja mówię, że mamy bardzo, bardzo międzynarodową ekipę. Najpierw zapytam pana Jacka, który jest z nami, jak pan świętuje te drugie urodziny. Tort smakował?
7: O, drodzy państwo, znakomicie. Jeżeli chodzi o Centralę, to wszystko jest na najwyższym poziomie od samego początku. A tutaj właściciele dokładają starań zarówno w pasji i sercu do tworzenia tego wspaniałego miejsca, także jak najbardziej wszystko jest na najwyższym poziomie i polecam.
2: To jest oficjalny moment na to, żeby pan oficjalnie na antenie Radia Super FM złożył życzenia urodzinowe panu Rusłanowi, który jest właścicielem restauracji Centrale. Czego by pan życzył Rusłanowi?
7: O, życzę Rusłanowi przede wszystkim jako przyjaciel bardzo dużo szczęścia i rozwoju, żeby Centrale było najlepszym miejscem w Szczecinie, aby serce i pasja, które jest wkładane w restaurację, dalej były na takim poziomie, bo to gwarantuje na pewno sukces. A życzę dużo, dużo wspaniałych gości, którzy będą mieli przyjemność tutaj kosztować niesamowite dania, popijać koktajle, spędzać czas z przyjaciółmi, odwiedzać to miejsce, ponieważ jest to miejsce, gdzie jak się raz wejdzie, to się do niego wraca albo zostaje na stałe. I tego właśnie życzę, żeby to było takie miejsce dalej dla pana Rusłana.
2: Pół godziny temu, jak rozmawiałem z naszymi słuchaczami, którzy bardzo często przychodzą do restauracji Centrale, to oni powiedzieli, że oni najczęściej tutaj przychodzą na bardzo dobrego, smacznego steka. Pani Monika, na co przychodzi najczęściej do restauracji Centrale? Najsmaczniejsze danie w restauracji Centrale.
3: Przepyszne danie, deser ostatnio jadłam przepyszny.
2: Jaki to
3: deser,
2: był deser?
3: To było tiramisu troszeczkę z w innym wydaniu. To była... Brioszka. Brioszka w stylu takim tiramisu z kawą, z bitą śmietaną. Przepyszna.
2: No właśnie, w takim razie zapraszamy na różne smaki, które są. I ja tutaj mam na końcu pytanie do właściciela restauracji Centrale. Czego by pan sobie życzył na kolejne lata? Jak tak sobie pan myśli o rozwoju restauracji Centrale, o tym szef kuchni mi tutaj dosłownie paręnaście minut temu opowiadał, że już szykujecie nową kartę. Już myślicie na temat właśnie...
8: Za 1-2 tygodnie mamy nową kartę dopracowaną i co my chcemy zrobić? My chcemy zrobić taką restaurację, która będzie centrum Szczecina. Jak to ona, nasza nazwa, Centrale, tak to jest nazwa centrum Szczecina, Starówce i bardzo fajne takie miejsce dla spotkania.
7: Czas na gwiazdkę Michelin.
2: No właśnie, mamy dobrą atmosferę, mamy kapitalne smaki, mamy doskonałą muzykę i fantastycznych gości. No to czego chcieć więcej, prawda?
8: No prawda.
2: Na kolejne lata.
8: Tak, dziękuję.
2: Drugie urodziny restauracji Centrale. Dzisiaj Radio Super FM właśnie gości w restauracji Centrale. Jeżeli jeszcze nie byliście, warto do nas tutaj przyjść. Jesteśmy na Podzamczu. Znajdziecie łatwo, bo tutaj są urodzinowe balony, które co rusz tutaj strzelają, a w środku jeszcze więcej fantastycznych smaków.
1: No strzelają, bo to wystrzałowa impreza. Tak powinno być na każdej dobrej imprezie. A na miejscu jest cały czas Jarek Węgler.

0: Damiano Dawid tak nas rozgrzewa jeszcze przed godziną 18. No i co? A na Panieńskiej dzieją się fantastyczne dzisiaj rzeczy, bo są drugie urodziny restauracji Centrale. Byli i są goście. Były i są dalej strzelające balony, bo tak mówił przed chwilą Jarek. No i pytanie, czy jest jeszcze tort?
1: Tort jeszcze jest, natomiast proszę się spieszyć. Ja się zastanawiam, ile razy ja tutaj dzisiaj powiedziałem dzień dobry. Dużo znajomych osób pojawiło się i ja nawet nie jestem w stanie policzyć. Dzień dobry. O, tutaj nawet pani przed chwilą przychodzi i też kiwa głową. Dzień dobry, odpowiadamy dzień dobry. Zapraszamy do restauracji Centrale. My nasz specjalny program powoli kończymy. To jest, myślę, Tomku, dobry moment na to, żeby złożyć radiowe, choć nie radiowe, niekoniecznie radiowe, urodzinowe dodajmy życzenia, bo restauracja Centrale obchodzi swoje urodziny. Dwie świeczki na torcie. Nie wiem, kto zdmuchnął, ale już to stało się historią. Teraz tylko tak naprawdę smakujemy ten urodzinowy tort. Składamy najlepsze życzenia dla restauracji Centrale. Wiemy, że to jest fajne miejsce na to, żeby w ogóle w Szczecinie odwiedzić, żeby posmakować tych bardzo różnych potraw. Wiem, że spodobała ci się ośmiornica.
0: Tak, bo ja nigdy ośmiornicy jeszcze, słuchajcie, nie jadłem i to w ogóle może to być dziwne, no ale bym chętnie spróbował, bym zobaczył, jak to się je. Tym bardziej, że 15 minut tylko trwa przygotowanie tego dania, no bo mięso jest pewnie delikatne. Delikatniejsze mi się wydaje nawet jak kurczak, ale to musiałbym zobaczyć, musiałbym sprawdzić, musiałbym przetestować i przejechać się do restauracji Centrale.
1: Doskonałe są z takich doskonałe tutaj
0: i tak
1: pozycja obowiązkowa. Tak, skwierczą. To da się po prostu od razu spróbować.
0: Onomatopeje używamy teraz.
1: Skwierczą, że aż chce się po prostu je skosztować. Ale dzisiaj jeszcze obowiązkowo tort urodzinowy. Cały czas patrzę na te nasze urodzinowe balony i kiwam głową i odpowiadam dzień dobry paniom, które właśnie to teraz spoglądają na mnie i ja też odpowiadam o kolejne urodzinowe.
0: Słuchaj, Jarek,
1: przysmaki trafiają tutaj do nas od pani Kasi.
0: Może postawcie tam taką tabliczkę dzień dobry, witamy wszystkich i będzie po problemie.
1: Postawimy, dla ciebie postawimy tabliczkę z napisem dzień dobry, bo tu Super FM jest na Podzamczu. Kto chciał zobaczyć nas na żywo, jak realizujemy program popołudniowy, ten wie. Nawet pan motocyklista przejeżdża w tej chwili, nie wiem w którą stronę, z góry na dół. Da się po tej drodze tutaj do nas dojechać, można nas odwiedzić.
0: I warto odwiedzić restaurację Centrale.
1: Na miejscu czas, Tomek Janicki, tak, który też dzielnie na placu Rodła. No i cóż, mam nadzieję, że spotkacie nas na żywo już niebawem w kolejnym szczecińskim miejscu.
0: Zapraszamy was gorąco i serdecznie na każde wydarzenie, które robimy specjalnie dla was. Jarek Fengler, Tomek Janicki, dziękujemy wam pięknie i oddajemy się przyjemności fantastycznych smaków restauracji Centrale.

0: Reklama. Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com. I po reklamie.
1: Jest 18. Wiadomości Super FM.
2: Morawiecki i jego zwolennicy. Poza PiS-em to ponad 40 osób. Rusza w Gdańsku jedna z największych imprez tego typu w Europie, Jarmark Świętego Dominika. Wybieracie się do Hiszpanii, posłuchajcie, ile kosztuje tam hotelowa doba.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Michał Pierzchała. 40 posłów, jeden senator i trzech europarlamentarzystów poza PiS-em.
3: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
2: I jak zapowiedział Mateusz Morawiecki, działacze jego stowarzyszenia Rozwój Plus wyruszą teraz w trasę po Polsce. Dodał, że raczej nie planuje się odwoływać od decyzji o wyrzuceniu jego i jego stronników z Prawa i Sprawiedliwości, choć zastrzegł, że wszelkie decyzje musi jeszcze przedyskutować i przemyśleć. Tak zwana ustawa łańcuchowa z podpisem prezydenta. Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Nowe przepisy zakładają zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. To było kolejne podejście do tej ustawy, bo poprzednią prezydent zawetował. Zdaniem Nawrockiego tamten projekt był źle przygotowany i nakładał na Polaków trudne do spełnienia obowiązki. Chodzi tu o kwestie kojców, których wymiary były sztywno określone w ustawie i zależne od wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
4: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
2: Nowe przepisy dotyczące ochrony zwierząt wejdą w życie za nieco ponad rok. Prezydent nie podpisał dziś za to ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firmy paliwowych i zdecydował o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Gdańsk odlicza godziny do rozpoczęcia dorocznego handlowo-kulturalnego święta, które przyciąga do miasta osoby z całej Polski. Już co jutro rozpocznie się Jarmark Świętego Dominika. Kupcy, gastronomicy i pasjonaci na 3 tygodnie zajmą sporą część Śródmieścia. Paweł Radzewicz.
5: Jarmark Świętego Dominika to jedna z największych tego typu imprez w Europie, mimo że ciut mniejsza niż w poprzednich latach, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
6: 715 wystawców. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy 1000 namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
5: Na ulicach zaprezentują się artyści, rzemieślnicy i kolekcjonerzy. W planie jest około 300 wydarzeń kulturalnych, głównie w tematycznych strefach, dodaje menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
7: Tych przystanków mamy aż 6. Każdy jest dedykowany dla innej grupy odbiorców. Tam będą atrakcje od rana do wieczora.
5: Gdański jarmark odbędzie się już po raz 766 i potrwa 3 tygodnie.
2: W pobliżu popularnego wśród plażowiczów i surferów portugalskiego kurortu Nazaré na wybrzeżu Atlantyku pojawił się dużych rozmiarów żarłacz biały. Ten gatunek rekina, który jest groźny dla człowieka, niezwykle rzadko bywa przy brzegach Portugalii. Rekin zbliżył się do jachtu, z pokładu którego osoby nim płynące nagrały krótki film. Stąd była możliwość identyfikacji. Rekin miał 4 metry długości. To jeszcze zejdźmy na ląd. W sąsiedniej Hiszpanii przeciętna cena za dobę hotelową wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o kilka procent i wyniosła 137 euro. To w przeliczeniu około 600 zł. Za pokój w hotelu pięciogwiazdkowym średnio trzeba było zapłacić prawie 1400 zł. Najpopularniejszymi celami podróży dla Hiszpanów były w czerwcu Andaluzja, Katalonia i Walencja, a dla turystów z zagranicy Baleary, Katalonia i Wyspy Kanaryjskie. Najwięcej zagranicznych gości przybyło do Hiszpanii z USA i Niemiec.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: Super FM Sport.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jurgen Klopp został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak Niemcy przegrali z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału Mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do 2030 roku, czyli do Mundialu w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Klopp w ostatnich 2 latach pełni funkcję szefa do spraw futbolu w Red Bullu, gdzie nadzorował sieć klubów piłkarskich prowadzonych przez ten koncern. Katarzyna Niewiadomo oraz Agnieszka Skalniak Sujka znalazły się w składzie ekipy Canyon SRAM na 5. edycję Tour de France kobiet. Nasza kolarka w każdym z dotychczasowych Tour de France stanęła na podium. Wygrała wyścig w 2024 roku, a 3 razy zajęła 3. miejsce. 9-etapowy wyścig rozpocznie się 1 sierpnia w Lozannie. Jest pierwszy medal dla Polski na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. Srebrny, ale nie zdobyła go wybrana w styczniu sportowcem roku Klaudia Zwolińska, która tym razem spisała się słabiej. Wywalczył go 35-letni Michał Pasiut. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
2: To duża niespodzianka. Michała Pasiuta do podium nikt nie typował. Dla niego to oczywiście największy sukces w karierze.
3: To był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki. Szkoda, że to złoto uciekło. No kolega, co stoi tutaj obok, jest młody i silny. Ja już jestem stary, więc daruję mu tym razem.
2: Rozczarowaniem zakończył się występ w kajakowym salonie Klaudii Zwolińskiej. Dwukrotna mistrzyni świata zeszłego roku w Oklahoma City zajęła dopiero 10. miejsce.
4: Jest mi bardzo przykro, bo teraz troszeczkę tak brzmi, łzy napierają do oczu, ale walczę z tym, bo jednak staram się trzymać tą głowę wysoko. Prezentowałam super poziom na kwalifikacjach, półfinałach i muszę po prostu podejść do tego bardzo mocno analitycznie, co się wydarzyło.
2: Zwolińska będzie miała jeszcze szansę na medal w Salomie w Kanadyjkach.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: I po reklamie.
4: Wakacyjny hit.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Grill

0: wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: I po reklamie. Super FM Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Od meczu Radomiaka z Wieczystą zaczął się jubileuszowy sezon naszej piłkarskiej ekstraklasy. To stulecie rozgrywek.

0: ma wyników. Emocji nie zabraknie też pewnie w dolnej połowie tabeli, bo na starcie rozgrywek ciężko wskazać kandydatów do spadku.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Holender Mark Van Bommel został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Belgii. Zastąpił Francuza Rudiego Garcia, z którym belgijska federacja nie przedłużyła kontraktu mimo awansu do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. 49-letni Van Bommel to 79-krotny reprezentant Holandii i wicemistrz świata z 2010 roku. Do końca roku Belgia rozegra 6 meczów w Lidze Narodów. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 19 etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą na Alpe d'Huez i powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej. Drugi był Francuz Lenny Martinez, a trzeci zwycięzca wczorajszego etapu Ekwadorczyk Richard Carapaz. Z kolei w Tour de Pologne kobiet pierwszy etap z metą w Zamościu wygrała Holenderka Lorena Wiebes. Najlepsza z Polek Olga Wankiewicz zajęła 5. miejsce. Łukasz Czapla zdobył w Tallinie brązowy medal strzeleckich mistrzostw świata w ruchomej tarczy w konkurencji 40 mix. Czempionem globu został Haik Minasyan z Armenii.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. I po reklamie.
1: Wakacyjne hity.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.